0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że cię

0: SK Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowi goście, mogę powiedzieć, że ze świata mody, z wybiegów, Natalia Ślizowska, gorzowska projektantka oraz także Mirosław Drohomirecki, dyrektor MDK Witnica, mistrz florystyki. Witam Was serdecznie.
2: Witam.
3: Dzień dobry.
1: Natalia, no co ja mogę powiedzieć? Świat idą wici, wszędzie widać Ciebie i nie tylko. I byśmy zaczęli właśnie od tego, co jest świeże właśnie, co tutaj razem stworzyliście we współpracy. Niesamowity pokaz, przedstawienie nawet mogłabym powiedzieć, bo był pokaz w Kazachstanie. Ja bym chciała w ogóle zacząć od tego, żebyś powiedziała w ogóle, jak to się zaczęło, że Ty tam w ogóle pojechałaś? Skąd to się wzięło?
2: Dobrze. Ogólnie, no krótko mówiąc, zaczęło się z zaproszenia do Kazachstanu, właściwie od mojej serdecznej koleżanki, która jest modelką. I ona była tam specjalnym gościem i mogła po prostu zabrać projektanta z Polski. Akurat wybrała mnie, bo zawsze uważa, że moja sztuka jest bliska jej właśnie sercu i zdecydowałam się pojechać, ale może zacznę od początku. No, pokaz to jedno, ale skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec, kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Ja pamiętam, że no byłam tak trochę zaszokowana. Mówię, kurczę, no folkowe ubiory, nigdy takiego nurtu nie poruszałam w swojej twórczości. No i co ciekawe, zapamiętam to do końca życia, że pan dyrektor to właśnie mówi mi, co by tam chciał, jakby to wyglądało. Ja tylko powiedziałam, ale ja nie wiem, czy ja sprostam pana wizji, a on powiedział, to pani jest moją wizją.
1: O kurczę, zabrzmiało nieźle.
2: No i potoczyło się to tak, że przyjęłam to zlecenie.
1: Bo rozumiem, że to był, tak wejdę w słowo, zespół i trzeba było stroje na występy.
2: Tak, na występy, dokładnie. Piękny projekt w ogóle, którego tutaj Mirek jest pomysłodawcą, czyli ja, on zaraz opowie, co zawiera ten projekt. Ja powiem, że to nie tylko, znaczy no muzyka oczywiście, to najważniejsze, ubiory, koncerty i tak dalej. Dalej, no ale pójdę dalej, skąd dalej ta kolekcja pełna, tak? No i robiłam to na przełomie roku i byłam trochę zła, bo zazwyczaj staram się kończyć swoje zlecenia, żeby nie przeciągać ich, ale tu nie było jakby możliwości, było to tak złożone zadanie i ja mam taką wróżbę, zresztą chyba większość ludzi, że jak coś się nie kończy w jednym roku, a przeciąga się na następny, to coś z tego jeszcze będzie i zawsze się mówi, że niekoniecznie oczywiście pozytywnego,
1: no właśnie, to trwa
2: tak,
1: się nie kończy,
2: żeby się ciągnąć coś. No ale nie wiedziałam, że chodzi właśnie o to, że będzie się ciągnąć w ten sposób. No i przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? I, no ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle w mieszankę stylu polskiego folk.

0: wieku, plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie.
1: No niesamowita historia, powiem szczerze, bo to tak się wzięło niby trochę z niczego, a przy okazji właśnie takie wydarzenie i też nagroda, bo tam też zostaliście uhonorowani, to też no, ma ogromne znaczenie.
0: Tak, ja dodam oczywiście, że bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy, praktycznie kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach, a tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że po pierwsze dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu. Zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. No i takie właśnie nagrody, no to jest ogromny sukces, bardzo miło, że zostaliśmy docenieni po prostu.
1: Niesamowita sprawa. Jeszcze Ciebie, Natalia, dopytam, żebyś powiedziała troszkę więcej właśnie, bo to były co? To były suknie? To były właśnie jakieś połączenia takich szat? Jak to określić?
0: To bardzo różne rzeczy były, powiedziałabym cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. Natomiast co ważne w tej kolekcji dla mnie było, no bo ja lubię tworzyć z tego, co jest gdzieś tam w zasięgu ręki i tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa i to była, miałam w życiu tylko dwie takie tkaniny. Jedną włożyłam do kolekcji hasiorowej, a tutaj do tej. Po prostu czasami są takie bardzo cenne materiały, które czekają na pewien moment i rzeczywiście stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, i tak dalej, także no, dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć, tworzyć, ale żeby to też było takie ładne, przyjemne i użytkowe przede wszystkim. No i myślę, że wyszła dosyć taka piękna kolekcja, którą zresztą w tym momencie jeszcze można jej fragment właściwie zobaczyć w witrynach na Hawelańskiej.
1: No właśnie, do tych jeszcze właśnie okien modowych powrócimy i popytamy. To jeszcze zostając właśnie przy tej kolekcji i przy super sukcesie, to teraz właśnie do pana dyrektora. Skąd się wziął tutaj, że pan się zgłosił akurat do Natalii? To tak panią gdzieś tam śledził w tych mediach?
2: Powiem tak, jak napisałem projekt Folk Fusion, właśnie w ramach projektu mieliśmy też mieć kostiumy sceniczne i szukałem projektanta właśnie lokalnego. Ja kojarzyłem, kiedyś oglądałem program, w którym była Natalia. Natomiast dostałem też polecenie od znajomych właśnie, że tak, Natalia, na pewno to będzie dobry wybór. I tak okazało się, że kostiumy, które Natalia nam zaprojektowała i wykonała, są fenomenalne. Natomiast okazało się, że ta relacja poszła gdzieś dalej i właśnie tutaj razem pojechaliśmy do tego Kazachstanu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ już na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda.
1: To brzmi bardzo ciekawie, bo ja bym tak trochę pogłębiła. Ja zawsze jestem taka ciekawska, bo kwestia jest tego typu, kwiaty. Czy to są bukiety, czy jakieś takie w formie właśnie na suknię, czy na jakiś kombinezon, na strój, jakieś właśnie upięcia, gdzieś one są wkomponowane. Proszę tak szerzej trochę opowiedzieć.
2: Ja powiem tak, w związku z tym, że lecieliśmy bardzo daleko, to też był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem, folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różny inny suszony, ciekawy materiał roślinny. I założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy. Natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. No i okazało się, że tak naprawdę w ogóle nie mieliśmy czasu, żeby pojechać do lokalnych.
1: Czy w ogóle był czas?
2: Na nic nie było czasu. My byliśmy w pierwszy dzień, dolecieliśmy o 6 rano do hotelu, a o 10 nas odbierali.
0: Musieliśmy jechać już
1: to
0: na pokaz,
1: piorunujące
0: żeby
1: tempo.
0: Cały dzień przygotowywać go. Tak
2: dokładnie.
0: To wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, bo wygląda zawsze to tak, że w większości pokazów jest tak, że spotykamy się wszyscy rano, tam wybiera się najpierw modelki, później się robi przymiarki, prasuje swoje rzeczy, w trakcie jest oczywiście próby są, bez ubiorów, tak, ale do muzyki danej i można, no to trwa cały dzień, tak, powiedzmy, wchodzimy tam o 10, pokaz jest o 20 czy o 22, więc tak to właśnie wygląda, to nie jest lekka sprawa, ale co ciekawe rzeczywiście, że pokazy trwały 3 dni, no niestety nasz był w pierwszy dzień, także prosto tak można powiedzieć z samolotu i nie zdążyliśmy ogarnąć tych kwiatów, ale myślę, że wyglądało to na pewno, no zresztą dużo osób widziało pięknie, no i oczywiście bardzo dziękujemy Akademii Dojrzałości z Witnicy, bo te panie, starsze panie, pomagały w przygotowaniu.
2: Robiły tą najtrudniejszą pracę, tak mogę powiedzieć.
0: Ponieważ elementów, tak, które były właśnie zastosowane tam.
2: To były czepce, to były właśnie...
1: Czyli nakrycia głowy.
2: Tak, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić te konstrukcje. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty, można powiedzieć, dla mnie, żebym ja już mógł to wykonać do końca. No i tutaj też kolejny problem logistyczny, jak to zabrać, bo
1: no
2: to
1: właśnie
2: wszystko
1: chciałam
2: jest
1: się
2: bardzo
1: zapytać,
2: duże.
1: Bo to kruche mimo wszystko suszone gdzieś może się łamać. No właśnie, w czym to przewieźć?
2: W walizce.
1: Jednak walizce?
2: Nie było opcji.
0: Tak. Nasza taka ciekawostka. Moja walizka i cała taka ogromna kolekcja z ciężkich tkanin. Problem objętościowy też, no ale przede wszystkim wagi. A u Mirka z kolei objętość, ale waga
2: leciutka
0: prawie zero.
2: Walizka, a chyba było 12 kilo, a walizka była pełna po brzegi. Więc faktycznie mieliśmy problemy logistyczne, ale to jest kolejna przygoda i można powspominać,
0: u mnie
2: co robimy na lotnisku.
0: Waga przekroczona i ubiory na siebie, tak?
1: No
0: to
1: jasno,
0: w ogóle jest, zawsze przewozimy zresztą do każdego pokazu na przykład kapelusze na sobie, bo pudło do kapeluszy jest ogromne, no kto by brał, to by było traktowane jako nawet nie wiem, czy nie większe niż bagaż ten mały, walizka podręczna. Więc to się wozi na sobie. Budzi to zawsze dużo radości wśród podróżujących, że ktoś
1: jakaś
0: ma
1: odmiana.
0: Tak, kilka kapeluszy na sobie.
2: Właśnie o to chodzi, że to jest kilka kapeluszy na sobie
0: jeden
2: i wszyscy
0: nie
2: zaglądają, także to było bardzo ciekawe.
0: To jest zawsze zabawne, są zawsze piękne wspomnienia. Ja zawsze zresztą mówię, co nam w tym życiu pozostało, jak nie kolekcjonować po prostu wspaniałe wspomnienia.
1: Tak, i przeżywać właśnie, brać udział w różnych wydarzeniach, które właśnie nam, ale też innym dają dużo radości. Czyli Pani Mirku, rozumiem, że nikt, żaden jakiś suszek nie ucierpiał.
2: To znaczy powiem tak, jak otworzyłem walizki, to byłem w szoku, że wygląda to tak dobrze. 95% wyglądało idealnie. Oczywiście ja miałem dodatkowy materiał, który jeszcze wykonywałem szybko niektóre prace na miejscu, bo nie dałoby się wszystkich zapakować jednak do tych walizek. Więc część jeszcze na szybko pomiędzy tymi przymiarkami dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej. Natomiast świetnie to przeżyło i powiem jeszcze lepiej. Przywróciło z powrotem do Polski. Właśnie teraz jest na część
0: jest na Hawelańskiej. Tak.
1: No to super, no
0: część
1: to faktycznie,
0: oczywiście.
1: Jeżeli ktoś właśnie ma ochotę zobaczyć te piękne stroje, tą właśnie biżuterię roślinną, kwiatową, no to powinien jak na spacer się wybrać właśnie ulicą Hawelańską.
0: Jeszcze dodamy, że oczywiście ubiory i kwiaty to nie wszystko, bo bardzo, bardzo istotna jest przecież muzyka.
1: No właśnie, tak, muzyka też jakieś wizualizacje.
0: Tak, mi zależało na tym zawsze, kiedy mam pokaz, zawsze staram się wejść w układ, że tak powiem, z lokalnym twórcą i po prostu przetransportować oryginalną muzykę, której nikt po prostu nie ma, bo mi się na przykład nie podoba, jak ludzie stosują coś, co jest radiowe, co jest takie popularne i zawsze chcę mieć tutaj coś, co będzie wyjątkowe. No i tu w tym przypadku oczywiście muzyka folk fusion, której twórcą jest kto?
2: Marek Zalewski.
0: Tak. O, i pozdrawiamy Ciebie,
1: czyli
0: Marku.
1: Znamy tutaj serdecznie. Tak, z kręgów teatralnych, tak, i też muzycznych właśnie.
2: Dokładnie, a Marek prowadzi z kierownikiem muzycznym naszego zespołu Folk Fusion i tutaj wykorzystaliśmy utwór Czerwone Jabłuszko, który był świetnie podbity. Z takiego tradycyjnego utworu można zrobić świetną muzykę, do której mogą iść modelki na światowym pokazie mody.
1: Bardzo dziękuję za przyjście.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Również dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: I jeszcze na koniec przedstawię, że moimi gośćmi była Natalia Ślizowska, projektantka mody, oraz Mirosław Drochomirecki, dyrektor MDK-u Witnicy i mistrz florystyki.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: SK Gorzów News.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a dzisiaj w studiu goszczę panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa, no i także dyrektora artystycznego zespołu Mali Gorzowiacy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Tak się zdarzyło, że spotykamy się w trakcie matur. No i takie krótkie pytanie na początek. Pamięta pani swoją maturę? Duży był stres, czy podchodziła pani na luzie?
5: Stres był. Nigdy nie podchodzę na luzie do swoich obowiązków. Więc do matury też podchodziłam z napięciem, ze swego rodzaju przygotowaniem, aczkolwiek nie byłam przygotowana w 100%, bo miałam dużo więcej innych zajęć ciekawych, które powodowały, że rozpraszało mnie to przy przygotowaniu się do matury. Natomiast zdałam maturę bardzo dobrze, mimo wszystko, i był to dla mnie stres niewątpliwie.
4: Jakieś maskotki, coś tam było wtedy na biurku, bo teraz uczeń nie może nic przynieść maturzysta, ale z tego, co ja pamiętam, no to za moich czasów było troszkę luźniej z tym.
5: Gadżety, nie przypominam sobie, żebyśmy używali jakichś gadżetów poza długopisem, który był być może podarowany czasami przez przyjaciela, czy przez kogoś bliskiego, na przykład przez mamę, czy przez rodzinę. Natomiast ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli gadżety, stawiali i wierzyli w gadżety. Zawsze wierzyłam w siłę umysłu i możliwość poznawania wiedzy tak naprawdę poprzez zwyczajne uczenie się, a nie wkładanie na przykład książek pod poduszkę, żeby weszły razem w nocy, bo takie sposoby też słyszałam.
4: No tak, szkoda, że właśnie te sposoby są tylko legendą, że to tak nie działałoby. O ileż łatwiej by było w życiu. Dobra, w każdym razie, no cóż, trzymamy chyba kciuki za tegorocznych maturzystów, niech im dobrze pójdzie i niech się przekonają, że matura to w sumie jeden z łatwiejszych egzaminów, jaki ich czeka w życiu.
5: Tak, tylko że to jest pierwszy raz, ten pierwszy raz jest taki i chyba trochę, wydaje mi się, że też nadbudowujemy, jeżeli chodzi o to napięcie przedmaturalne. Chyba chcemy żyć tak naprawdę tym napięciem, bo ono powoduje, że nagle coś wybucha, coś się dzieje, o czymś możemy rozmawiać, tak? To jest takie trochę nadbudowywanie emocjonalne. Chyba niepotrzebnie, bo nie wiem, czy obecnym maturzystom to służy dobrze. Bo jak wiemy, każde pokolenie w tej chwili jest zdecydowanie słabsze emocjonalnie i takie nadbudowywanie emocji niepotrzebne chyba jest do tego, żeby można było zdać maturę. Ja uważam, że więcej spokoju powinno być, tym więcej takiego merytorycznego przygotowania i wiary w to, że po prostu będzie dobrze, bo będzie dobrze.
4: To tyle o maturach, a teraz porozmawiajmy sobie o przyjemnym chyba jubileuszu, 45 lat, zespołu tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Kiedy to zleciało?
5: No właśnie tego się nie wie. Jak robi się coś z pasją całe życie, to ten czas ucieka, nawet go ciągle brakuje. Dlatego 45 lat uciekło szybko. Ja zaczęłam pracować z zespołem Mali Gorzowiacy, chyba 44 rok był działalności, bo wcześniej, 2 lata wcześniej mąż zaczął pracować. Nie my zakładaliśmy zespół, tylko pani Izabela Rożnowska, która miała wizję założenia zespołu dziecięcego na wzór zespołu studenckiego, który funkcjonował w Gorzowie. I założyła go w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli w placówce oświatowej, taka, w której do dzisiejszego dnia jest. A ponieważ sama miała problemy zdrowotne i była na rocznym urlopie, a potem bardzo szybko wyjechała, chyba w drugim czy trzecim roku. I mąż zaczął pracować tam i tak wciągnął mnie. Ja po studiach byłam chwilę w pracowni tanecznej na AWF-ie, jako pracownik naukowo-badawczy. ale zdecydowanie jestem praktykiem, więc przeniosłam się bardzo szybko tam do tego. I potem to już tak poleciało, że nie wiadomo kiedy. Z jednej grupy, potem były dwie, a im więcej się robi, to tego czasu jest coraz mniej, w związku z tym on coraz szybciej idzie, pozornie, prawda? I został 45 lat za nami, a to jest taki ładny wiek tak naprawdę. Jeszcze taka odskocznia do tego, że może być dalej. Jeszcze nie półwiecze, a już takie małe podsumowanie. Można powiedzieć, że coś w tym czasie zrobiliśmy fajnego.
4: To może właśnie te najfajniejsze rzeczy, które pani zapadły w pamięć z tego czasu?
5: Obecna pozycja zespołu i w mieście, bo tutaj właściwie ta skala powinna być porównawcza i z województwem, i z Polską, i ze światem. Obecna pozycja zespołu na wszystkich poziomach jest bardzo wysoka. Dlatego, żeby dojść z tym poziomem, z zespołem amatorskim, gdzie główną podstawowymi elementami szkolenia, czyli zawodnikami, tancerzami są dzieci i młodzież, tak naprawdę, która rośnie, która dojrzewa, która trochę ma inne problemy, i żeby dojść do takiego wysokiego poziomu, to uważam, że to jest nasze bardzo duże osiągnięcie. A ten poziom osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy, dzięki temu, że przekonaliśmy i rodziców, i dzieci, i młodzież do tego, że warto zrobić coś więcej, warto być kimś więcej i warto pokazać to, że mamy duży potencjał w sobie i go wykorzystać. Ja uważam to za największy sukces. Drugi sukces, który taki niemierzalny tak naprawdę, to jest to, że skupiam wokół siebie mnóstwo fajnych ludzi, i dzieci, i młodzież, i dorosłych, że tworzymy taką dobrą społeczność, która i pracuje dla siebie, pracuje dla miasta i pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży. To jest taka naprawdę bardzo istotny element. Trzecim ważną rzeczą, którą uważam też za nasz sukces, to jest to, że wskazujemy, że wartości polskiej kultury ludowej są bardzo istotnym elementem w rozwoju naszego społeczeństwa, w utrzymaniu tożsamości naszego społeczeństwa. To, że kochamy tą część naszej kultury, naszej spuścizny, i to, że przekazujemy tą informację i tą miłość dla innych dzieci i dla innych ludzi. Oni to odbierają w sposób pozytywny. Do tego wszystkiego zgadzają się i chcą to kultywować. To dla mnie to też jest taki bardzo ważny, niemierzalny sukces. A z mierzalnych sukcesów to są właśnie te ostatnie sukcesy w Korei, chociażby na największym festiwalu na świecie, gdzie zdobyliśmy trzecie miejsce pośród 28 zespołów całego świata. W tym były to zespoły zawodowe i zespoły dorosłe. Pierwsze i drugie miejsce pośród zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Indiach. To są takie mierzalne rzeczy ostatnimi czasy. A pierwszy taki duży sukces rozpoczął się w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Korei na te mistrzostwa i zdobyliśmy tam drugie miejsce. I od tej pory rozpoczęła się również moja kariera taka międzynarodowa jako i eksperta, i reprezentanta Polski festiwali tanecznych. I oczywiście pozycja zespołu zaczęła rosnąć. Zespół został dostrzeżony przez ekspertów z całego świata. I wtedy rozpoczęliśmy też taki większy tur po świecie i z możliwością reprezentowania naszego kraju na dużych imprezach międzynarodowych.
4: Mhm. A czy w tej historii były jakieś takie trudniejsze momenty? Zespół znajdował się na jakimś zakręcie. Może nawet o tym nigdy nie wiedzieliśmy, ale gdzieś tam państwo siedzieliście i się zastanawialiście, w którą stronę to się potoczy. Było coś takiego?
5: Budowanie zespołu nie jest wcale proste i jak się opowiada już z perspektywy czasu, to i zbuduje się rzeczywiście to tym trudem, to łatwo się o tym mówi. Natomiast w zasadzie co roku zastanawialiśmy się, czy rozpoczniemy zajęcia, tak? Było kilka takich ważnych momentów. Co roku zastanawiamy się, czy przyjdą dzieci i będą chciały tańczyć. Czy zbudujemy kolejną grupę? Czy ci, którzy tańczą, nie odejdą, bo mają ważniejsze zajęcia, tak? Czy ja, wybierając się na jakieś mistrzostwa, będziemy w stanie tak zorganizować wszystko, żeby zyskać odpowiednie środki finansowe i organizacyjne, żeby tam po prostu pojechać, tak? Był okres, kiedy zmieniała się również ustrój polityczny. I też nie wiadomo było, w którym kierunku Polska pójdzie. Czy pójdzie bardziej w regionalizm, a my nie jesteśmy zespołem regionalnym, bo trudno w Gorzowie o zespoły regionalne. Czy takie zespoły tego typu, jak my, zespoły pieśni, tańca czy tańca ludowego, będą utrzymane i będą dotowane przez państwo, czy nie? Była też w Gorzowie taki moment, w ogóle młodzieżowe dom kultury był postrzegany jako placówka niepotrzebna. I to wywołało bardzo duży duży stres, a przede wszystkim duży sprzeciw rodziców, bo Młodzieżą Dom Kultury jest około 1000 dzieci i młodzieży. To są ludzie, którzy mają stałe zajęcia, którzy przychodzą, którzy są kształceni, rozwijają swoje pasje, swoje możliwości, swoje artystyczne potrzeby. I nagle pokazało się, że może lepiej pojechać do Poznania na dobry koncert, niż utrzymywać Młodzieżą Dom Kultury z nauczycielami. I to był też taki moment, kiedy musieliśmy wystąpić wtedy jeszcze do Rady Miasta z takim protestem i właściwie nawet nie z protestem, bo wystarczyło pokazać, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. I to było kilka takich momentów. I oczywiście finansowe potem zmiany wszelkiego rodzaju. My jako Młodzieżą Dom Kultury, jako Zespół Tańcowy Mali Gorzowiacy, jako placówka oświatowa, nigdy nie byliśmy dofinansowani ze strony miasta. Dofinansowani w sensie działalności, którą prowadzimy. Nasze finansowanie ze strony miasta było takie, że mieliśmy placówkę utrzymaną i mieliśmy jako nauczyciele pensję. Pozostałe rzeczy, które należą do zespołu, czyli utrzymanie kapeli, czyli zakup strojów, organizacja koncertów, wyjazdów, wszelkiego rodzaju działalności, którą prowadzi zespół, spoczywało na rękach rodziców. Nigdy nie mieliśmy takiego dofinansowania, dlatego kiedy nastały czasy obecne i skończyło się takie dofinansowanie ze strony budżetu państwa różnego rodzaju form właśnie kultury, to my nie mieliśmy z tego większego problemu, ponieważ nigdy nie mieliśmy niczego tak naprawdę. I utrzymując placówkę tylko jako światową placówkę wychowania pozaszkolnego, zaczęliśmy rozwijać te formy współpracy z rodzicami. Powstało w 1994 roku, powstało nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, do którego należą rodzice i które do dzisiejszego dnia funkcjonuje i dzięki któremu mogliśmy tak naprawdę stanąć na nogi w dzisiejszych czasach. Jak obliczaliśmy finansowo, to mniej więcej jest pół na pół, czyli 50-50. 50% daje miasto, które utrzymuje placówkę i powiedzmy nas jako pracowników, a 50% daje stowarzyszenie, czyli cała działalność. To są kwoty ponad półmilionowe. W tym w zeszłym roku to było około 900 tysięcy, które zostało wpompowane tak naprawdę w zespół i w placówkę. To dają rodzice, więc ja uważam, że to jest dobra kooperacja. I to też jest taki duży sukces współpracy społeczeństwa naszego miasta i miasta Gorzowa.
4: Wspomniała Pani o tym, że właśnie co roku zastanawiacie się, czy dzieci przyjdą. No i chciałem zapytać, no bo dużo się mówi, że współczesna, że obecna młodzież to wiadomo, tylko nawet nie komputery, teraz już tylko telefony, smartfony, że w ogóle młodzież się nie garnie do niczego. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
5: To znaczy my proponujemy rodzicom takich dzieci 6-7-letnich zajęcia ruchowe. Te zajęcia ruchowe oparte są o tańce, tak jak w naszym wypadku tańce ludowe. Tańce ludowe są formą ruchu.
4: Okej, ale czy te dzieci w ogóle chcą przyjść? Czy zobaczą, co jest do zaproponowania i zaczynają płakać i mówić
5: różnie bywa,
4: do rodziców?
5: Tak?
4: Ja już nie chcę.
5: No oczywiście, różnie bywa. Powiedzmy, przychodzą dzieci, najczęściej jest to wybór rodziców i to jest taka świadoma. Wczoraj nawet mieliśmy zebrania, teraz mamy zebrania z rodzicami w związku z jubileuszem i tak rozmawialiśmy z rodzicami. W zasadzie to, że jesteście tutaj jako członkowie zespołu, to jest wybór waszych rodziców. W większości przypadków tak jest. To rodzice proponują nam, jak widzą naszą przyszłość, co możecie robić, w jaki sposób możemy rozwijać się w życiu. Czyli to jest propozycja rodziców, więc tak naprawdę nasz apel idzie najpierw do rodziców, jeżeli chcecie. I macie możliwość taką, żeby być w zespole, a to jest fajna forma. Staramy się pokazywać tą formę, tak? Czyli jesteśmy w mediach, bywamy w przedszkolach, bywamy na koncertach i przekonam rodziców do tego, że warto, to przyprowadzają dzieci, a dzieci różne, niektórym się podoba, niektórym mniej podoba się. My prowadzimy zajęcia przede wszystkim pod dzieci, czyli najpierw zajęcia zabawowe, formy takie, które im odpowiadają. Oczywiście chłopaki mają zdecydowanie gorsze podejście do tańcu, bo to nie jest męska forma ruchu. Natomiast sam taniec jest po prostu fajnym fizycznym zajęciem, no tylko że trochę do tego dochodzi i estetyka. Natomiast rozwój fizyczny i cała, można powiedzieć tu o treningu tak naprawdę, należy do tych zajęć tanecznych, a to, że dużym sukcesem tak naprawdę folkloru i zespołu jest to, że możemy pokazywać się w świecie, bo zespół w 48 krajach na całym świecie, tam zostawiliśmy swoje ślady, tam reprezentowaliśmy nasz kraj i to, że razem trenujemy i możemy poczuć się Polakami, możemy pokazać się w świecie, to jest też nasz olbrzymi sukces i ja myślę, że rodzice to doceniają, natomiast dzieci, nie wiem. Na razie nie mamy większych problemów, ale zapraszamy już we wrześniu i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane przez cały czas.
4: To teraz jeszcze porozmawiajmy, jak będziecie Państwo świętować te 45 lat.
5: Tak, rozpoczynaliśmy 29 kwietnia odliczanie 45 dni do głównego koncertu jubileuszowego 12 czerwca, który odbędzie się w Arenie, który przygotowujemy specjalnie na tą uroczystość. To jest duży koncert, chcemy pokazać duże formy taneczne, ponieważ nigdy nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z wielkich scen, a repertuar zespołu w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatańczyć wszystko tak naprawdę, to są 3 godziny samego tańca. To jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba połączyć niektóre formy, żeby jednak pokazać wszystkich małych artystów i dużych artystów i tych dorosłych. I żeby to było ciekawe widowisko, satysfakcjonujące artystów, ale przede wszystkim społeczeństwo, czyli odbiorców. Wiadomo, że większość tych odbiorców to są ludzie, którzy są związani, czyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. I fantastycznie, że jest, ale przychodzi też mnóstwo ludzi, którzy lubi tą formę ruchu. Dlatego 12 czerwca zapraszam Państwa już na duży koncert do Areny o 18, to jest piątek. Bilety są już na kubilecik.pl, także można śmiało sobie zakupić ten bilet. No i oczywiście robimy różnego rodzaju eventy w mieście, bo nie tylko sam koncert, tym samym koncertem żyjemy. 16 maja, co jest ważne i to chyba muszę powiedzieć. Jubileusz budujemy jako społeczność naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie.
4: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa i dyrektorkę artystyczną zespołu Mali Gorzowiec.
5: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
3: SK Gorzów News.
6: Wojtek Hańczuk i nasz gość Jarek Pikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Kłodawa wręcz słynie z ilości chórów,
7: zespołów śpiewaczych.
6: Tak, które się spotykają.
7: Tak. Mamy jakby 7 zespołów, które praktycznie w każdym sołectwie działają. Zresztą za nami 20-lecie chociażby zespołu Bukowina ze Zdroiska, Kłodawianki, dużo starsze, Brzezinki, które też już ponad 60 lat działają na terenie gminy i oczywiście pozostałe zespoły. Jest to nasze bogactwo. Zawsze albo często podkreślamy tutaj też z wójtem gminy Kłodawa, panią Anną Młodciak, że jesteśmy najbardziej rozśpiewaną gminą w okolicy. Ja już śmiało mogę powiedzieć, że nawet chyba w Polsce, bo no z racji jakby mojej też działalności koncertowej gdzieś tam jeżdżę, więc to jest już taka gałąź niestety powolutku gdzieś tam no znikająca też jakby z mapy naszego kraju. Mało jest następnych młodych ludzi, natomiast u nas te zespoły mają się dobrze, także pozdrawiam serdecznie tutaj wszystkich członków, liderów. Praktycznie na każdym naszym wydarzeniu zawsze ten aspekt lokalny występuje, także zapraszamy i cieszymy się, że mamy zarówno świetlice, o których wspomniałeś, kluby seniora, które też praktycznie w każdej miejscowości czynnie działają. Oczywiście jedne z większym rozmachem, że tak to nazwę, i systematycznością, inne jest trochę może mniej, natomiast wszędzie gdzieś tam zalążki są zespoły, są sekcje. No, myślę, że jakoś to wszystko udaje nam się kleić i zachęcić do tego, żeby mieszkańcy gminy Kłodawa odwiedzali Gminę Kultury i nasze eventy.
6: Nie chciałbym, żeby to wyszło tak, że ci słodzę, ale generalnie tak sobie myślę, że to przecież nie jest tak, że w innych rejonach Polski ludzie nie chcą śpiewać, spotykać się, te panie, które mają ochotę, to też pewnie miałyby ochotę pośpiewać, więc wygląda na to, że po prostu jednak trzeba stworzyć jakieś warunki i wy to robicie w takim razie bardzo dobrze, bo nie sądzę, żeby jakby ta rozśpiewaność wynikała z tego, że faktycznie u nas jest jakiś odsetek osób śpiewających większy niż gdziekolwiek indziej w Polsce, tylko po prostu pewnie tam nie ma takich warunków, także to jest chyba taka dobra recenzja twojej pracy i w ogóle pomysłu gminy na siebie i na to, jak te potrzeby ludzi mieszkających w gminie zaspokajać.
7: Żeby wszystko jakby mogło działać, to faktycznie to jest zasługa gdzieś tam całego tego mechanizmu, czyli poczynając od Rady Gminy, tak, od zarządu, na czele oczywiście z wójtem, nami. Też bardzo dziękuję tutaj za ciepłe słowa, ale to jednak te trybiki muszą iść wspólnie. Jeśli któryś z nich nie działa, no to wiadomo, że to nie jest takie, to nie jest takie proste. U nas faktycznie dla tych osób, które chcą działać czy tworzyć, no mam taką nadzieję, że faktycznie gdzieś tam te warunki są spełniane i te chętne osoby mogą czynnie brać udział w tej ofercie kulturalnej. Jest nawrót kół gospodyń wiejskich, może to już nie są takie koła gospodyń wiejskich jak kiedyś, bo jakby baza większości tych zespołów faktycznie gdzieś tam zaczynała się od kół gospodyń wiejskich. Dzisiaj może to tak niekoniecznie wygląda, ale gdzieś jest nawrót, więc tej integracji jest dużo i faktycznie w ciągu jakby całego roku kalendarzowego też stawiamy na to, żeby ta integracja występowała, żeby to też nie wyglądało tak, że zrobimy, nie wiem, jedną czy dwa duże, huczne wydarzenia w ciągu roku i później nie robimy, tylko rozkładamy gdzieś tam te siły na to, żeby jednak można było integrować to społeczeństwo. Wiadomo, że jednym to się podoba, innym nie, no bo to takie też są normalne mechanizmy. Jest to taki element folkloru, który u nas jest naprawdę widoczny, kolorowy. Mówię, dla nas to też trochę staje się takie codzienne, no bo jak coś jakby się ma, to się też tego nie ceni. Mm-hmm. Natomiast jak gdzieś przyjeżdżają osoby z zewnątrz i to naprawdę zawsze jest ten taki efekt wow, że jednak w dzisiejszych, nie najprostszych czasach da się gdzieś tam to wszystko utrzymać w ryzach i faktycznie szerokie grono osób chce w dalszym ciągu to robić.
6: Powiedz, to są naczynia połączone, to zaczyna się tak, że jednak trzeba mieć jakąś ofertę, zaproponować coś, żeby nakłonić ludzi do wyjścia z domu, do partycypacji, uczestnictwa w kulturze i do tego są potrzebne koncerty, które organizujecie, ale oni jak już wyjdą, spotkają się, to później zaczynają właśnie jakby chętnie wychodzić także nie na koncerty, ale po prostu, żeby się spotkać. To jest taki mechanizm?
7: Wiadomo też, i to nie jest żadną tajemnicą, wszędzie jest tak zwane stałe grono odbiorców, które lubi, chętnie wychodzi i niezależnie od tego, jaka ta oferta programowa jest, to można na nich liczyć, ale są też osoby, które faktycznie gdzieś tam przyjdą, chwytą baksyla, mówią o fajnie. Mówię, wracając nawet do tych kart, gdzie zaczynało to się dokładnie od Wojcieszyc i tam grało grono kilkunastu osób, to było kilka lat do tyłu. Dzisiaj gra praktycznie cała gmina, tak jak powiedziałem, turnieje całoroczne i na każdym takim spotkaniu już nie jest kilkanaście, tylko kilkadziesiąt osób, więc no ma to przełożenie. Robimy jakby te cykliczne rzeczy typu no, wakacje, które zaraz się będą zbliżały i gdzieś warsztaty czy obóz. To tak naprawdę, nie wiem, wrzucamy gdzieś tam informację do neta, że rozpoczynamy nabory dzień, dwa i mamy wszystkie miejsca zajęte, więc no pewnie też ta taka komunikacja, czyli ta najlepsza reklama, że kolega powie koledze, że było fajnie, czy koleżanka koleżance, niezależnie od jakby wieku, chyba też działa najlepiej. Może tak jak wielokrotnie to podkreślam, nie skupiamy się na tym, żeby ta oferta była jakby stricte komercyjna i ciągle taka pierwszoligowa. Oczywiście poza dużymi wydarzeniami typu Kodaska Majówka, czy tam, nie wiem, no powiedzmy Dożynki, gdzieś te imprezy, na które zapraszamy gwiazdy. Natomiast no cała jakby ta nasza oferta w dużej mierze jest budowana na tej naszej lokalności. Plus do tego artyści, którzy są w naszym zasięgu, tak to najogólniej nazwijmy. I tak jak powiedziałem, ta Poczta Pantoflowa gdzieś tam jakieś przełożenie ma i fajnie, że jakby cyklicznie przez cały rok możemy się spotykać i wspólnie działać.
6: 16 maja. Co już wiadomo, co będzie się działo, na co warto się przygotować?
7: Na co warto się przygotować? Myślę, że jakby Kłodawska Majówka jest taką imprezą, która już wpisała się w kalendarz jakby okolicznych tutaj wszystkich wydarzeń. Tradycyjnie zaczniemy od Dnia Dziecka, czyli te pierwsze godziny skierowane są dla naszych najmłodszych odbiorców i zresztą ten program artystyczny na scenie też budowany jest przez najmłodszych. Wystąpią przedszkolaki z gminy Kłodawa, które biorą udział też najpierw w takim konkursie okładowskiego słowika. U nas w GOKU później zapraszamy je na dużą scenę, na majówkę, co zawsze pewnie w wieku 4, 5 czy 6 lat no, jest mega wydarzeniem stanąć sobie przed kombi, które będzie występowało wieczorem. Te wszystkie imprezy towarzyszące, czyli bieg wokół jeziora Kłodawskiego, zlot samochodów zabytkowych, oczywiście szeroko rozwinięta gastronomia, wesołe miasteczko. W tym roku również z Kowrem zapraszamy Was do takiej specjalnej strefy, gdzie będą wystawiać się lokalni producenci. Tych namiotów będzie, z tego co pamiętam, około 15 takich stoisk z lokalnymi wyrobami. Tam zarówno oczywiście i jakieś wędliny, i miody, i biżuteria, to wszystko co jest wytwarzane tutaj lokalnie i własnoręcznie, bo to jest jakby ważne, że to nie idzie gdzieś tam w fabrykach, to nie jest produkcja, to nie jest ściągane z Chin i kupowane, tylko faktycznie wyrobione, więc to taka będzie impreza dodatkowa w tym roku. No i poza tym scena, wspomniane zespoły nasze, śpiewacze również się pokażą w tym bloku tradycji, kultury lokalnej, jak to niegdyś myślę pięknie nazwaliśmy, to będzie w okolicach godziny 15. O godzinie 17.30 pierwszy z zespołów tych takich zaproszonych, czyli zespół News, to jest dla fanów muzyki bardziej tanecznej, rozrywkowej. Zespół pochodzi z Lublina, ma swoje oczywiście osiągnięcia, już miał okazję u nas gościć. Lider Marek Lemieszek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, zresztą też muzykiem z wykształcenia i mimo uprawiania gatunku, który nie jest doceniany przez muzyków, jest to naprawdę fajna grupa. Bad Boys Blue, czyli coś dla fanów muzyki z lat 80. Myślę, że nie jednej osobie łezka wokół się zakręci. Zresztą jak mówimy o tym, że Ruiz Carlos Ferreira, ex Bad Boys Blue, bo taka jest pełna nazwa zespołu, się pojawi tutaj u nas w Kłodawie, to może te osoby, które faktycznie gdzieś tam pamiętają lata 80. czy początek lat 90. I największe hity zespołu, to nastawiają się na to wydarzenie. Carlos na co dzień mieszka w Londynie, natomiast koncertuje faktycznie dużo po Polsce, bo ma żonę Polkę, Marię. Bardzo jakby sprawnie mówi po polsku, więc nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show, bo jednak niezależnie od gatunku muzycznego te zespoły czy wykonawcy, którzy tworzyli niegdyś, mają zupełnie inne podejście do muzyki niż to, co się odbywa dzisiaj, nie ujmując oczywiście młodym artystom, ale wygląda to troszeczkę inaczej, więc fajny, kolorowy show, bo i tak jak powiedziałem, taki muzyczny powrót do przeszłości i kombi łososki.
6: Ja tylko tu wtrącę, to ty nie zdradzaj, ale ja dla zachęty muszę wam powiedzieć, po prostu usłyszycie jeden numer absolutnie po polsku, absolutnie polski klasyk, ale jaki, no to już faktycznie trzeba posłuchać samemu, ale warto, bo jest to niesamowite przeżycie.
7: Tak, tak.
6: Daję radę, choć na co dzień w Londynie.
7: Tak.
6: No, a na koniec absolutnie po polsku, więc jakby tutaj nie ma wątpliwości, no właściwie legenda już muzyki kombi.
7: Kombi łososki, czyli no...
6: Jakby... Tak, bo to trzeba rozdzielić, grupa się podzieliła.
7: Jak? Nie tylko kombi się podzieliła.
6: Dokładnie.
7: Nie tylko kombi się podzieliło, tak. Natomiast Sławomir Łososki to jest ta osoba, która jakby...
6: Założyciel, jeden z założycieli.
7: Tak, założyciel, lider i no jakby do dzisiaj też osoba, która ma prawo używać marki kombi. To Łososki jest dodane dla jakby rozróżnienia, ale tu nie będziemy jakby wnikać w szczegóły. Zespół pojawi się w godzinach takich już bardziej wieczornych, a to dlatego, że w trakcie koncertu będzie też taki show pirotechniczno-laserowy, To taka dodatkowa atrakcja.
6: No w ogóle Sławomir Łosowski to był jeden z prekursorów elektroniki. On jakby mocno siedział w tych wszystkich urządzeniach klawiszowych, więc zawsze była ta jego fascynacja tymi nowoczesnymi brzmieniami, nawet w latach 70.
7: I do dzisiaj, tak. Do dzisiaj chciałbym zaznaczyć, że Sławek to wszystko gra.
6: Tak.
7: Bo na którymś z koncertów, gdzie tam mieliśmy wspólnie okazję grać, naprawdę podpatrywałem, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, że można zrobić, tym bardziej, że Sławek ma w domu studio, też nagrywa...
6: Jeden guzik może wcisnąć.
7: Też nagrywa inne zespoły.
6: I to będzie grało.
7: Nagrywa inne zespoły, więc byłem święcie przekonany, że gdzieś tam ma porobione lupy, trochę, wiadomo, odpala, dogrywa. Nie, jest to naprawdę facet, który do dzisiaj to wszystko, co słyszycie na płytach kombi, on tam rozstawia maszynerii naprawdę sporo i gra, no nie na dwie ręce, tylko przynajmniej na cztery, bo dwiema ręcami, że tak oczywiście powiem, nie po polsku, z przekorą, no nie da się zagrać tego, co gra na klawiszach Sławek Łosowski. Także ten show około godziny 21, tak jak mówiłem, te gwiazdy występowały u nas nieco szybciej najczęściej, ale ze względu na to, że oferta jest poszerzona o ten show laserowo-pirotechniczny, no musimy poczekać, aż się zrobi troszeczkę mroku i wtedy kombi, a po kombi zapraszamy już na show DJ-ski DJ B. White i znany tutaj słuchaczom rozgłośni DJ Harris po godzinie 22, czyli po koncercie zespołu kombi. Planujemy do pierwszej. Jak to wszystko się ułoży, to już zależy od odbiorców i od tego, co się faktycznie na tym placu dzieje, ale myślę, że atrakcji będzie sporo i jeśli tylko pogoda nam dopisze, bo to jest niestety czynnik w maju, że nie tylko w maju, czynnik bardzo ważny, to mam nadzieję, że tradycyjnie licznie odwiedzicie Kłodawę i razem z nami 16 maja będziecie się bawić na kłodawskich błoniach. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Kłodawie.
3: SK Gorzów News.
6: Będzie o modzie, małych gorzowiakach, karcie mieszkańca, ale na początek o salmonelli i niestety próbie zabójstwa. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
8: 17-latek nie przyznaje się do ugodzenia nożem ojczyma, 39-latek przeżył, jest w szpitalu w Gorzowie. Patryk B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy ustalają okoliczności tragedii. W niedzielną noc we wsi Płomykowo podczas domowej awantury 17-latek miał zadać Wojciechowi P. cios nożem w okolice żołądka. Pękła mu śledziona. Chłopak nie przyznał się do winy, ale nie zaprzeczył, że był na miejscu zdarzenia, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
9: W trakcie domowej awantury 17-letni Patryk B. zadał swojemu ojczymowi co najmniej jeden cios nożem w okolice żołądka. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia doznał obrażeń ciała w postaci pękniętej śledziony i rany kłutej żołądka. W wyniku bezzwłocznie podjętych działań ratunkowych i medycznych życie mężczyzny zdołano uratować i jest on obecnie hospitalizowany. Na miejscu zdarzenia został zatrzymany 17-latek, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa ojczyma. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Patryk B. nie przyznał się do zadania ciosu nożem. Nie zaprzeczył natomiast, że był w czasie i miejscu zdarzenia. Z poczynionych wstępnie ustaleń w toku śledztwa wynika, że podejrzany i pokrzywdzony pozostawali w konflikcie rodzinnym. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 17-latka, a sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Podstawą zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego była przede wszystkim obawa matactwa, a także grożąca 17-latkowi surowa kara. Za usiłowanie zabójstwa grozi odpowiedzialność karna, taka sama jak za dokonanie tego przestępstwa, to jest kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tu chciałabym zaznaczyć, że podejrzany w chwili czynu nie ukończył 18 roku życia, a wobec takich młodocianych sprawców nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
8: Tym bardziej, że świadkami dramatu były osoby z rodziny. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia.
10: Próbki są w laboratorium. Sanepid czeka na wyniki w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Placówka jest zamknięta, przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Dwójka maluchów z salmonellą trafiła do gorzowskiego szpitala. Laboranci badają pobrane materiały, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować. zlikwidować, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
3: Badania są przeprowadzane u pozostałych dzieci z całego przedszkola, z personelu kuchni oraz nauczycieli i opiekunów. Ubraliśmy też próby żywieniowe, czyli pokarmy lub też produkty, z których były one przygotowane. Przedszkole jest zamknięte, kuchnia nie funkcjonuje. Przedszkole teraz jest na etapie sprzątania, dezynfekcji całości z głównym uwzględnieniem sanitariatów. Jesteśmy w trakcie ustalania, co mogło być potencjalnym źródłem zakażenia. Duże znaczenie ma też dostarczenie prób czy materiału od osób badanych. Jeżeli tutaj mówimy o badanie w kierunku nosicielstwa, no im szybciej dane osoby dostarczą, tym my szybciej będziemy wiedzieć, kto jest nosicielem i kto może potencjalnie zarażać. Musimy mieć pełen obraz sytuacji i wówczas decyzją tutaj inspektora, no to już będziemy analizować tą sytuację, czy możemy otworzyć i kiedy będziemy otwierać to przedszkole, bo lub też odsuwać całkowicie osoby od pracy. Na ten moment nie wiemy, co jest źródłem zakażenia, bo być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może żywność dostarczona, no może jakie jajka, nie wiemy. Wszystko zależy od tego, co nam w tych badaniach wyjdzie. Bo jeżeli źródłem będzie osoba, no to wiadomo, musimy ją odsunąć od pracy. Ona nie może pracować żywności do uzyskania wyniku ujemnego w kierunku nosicielstwa. Jeżeli będzie to żywność, to musimy dotrzeć do dostawcy. Skąd ten dostawca bierze, od jakiego hodowcy i wówczas nasza współpraca tutaj też z weterynarią będzie rozszerzana.
10: Kiedy będą wyniki? Tego na razie nie wiadomo. Przedszkole zespołu edukacyjnego jest nieczynne do odwołania. Dopiero po wykluczeniu zagrożenia i zgodzie sanepidu dzieci będą mogły wrócić. Przedszkolaki z podejrzeniem salmonelli, przypomnijmy, trafiły do gorzowskiego szpitala w poniedziałek i we wtorek.
8: Park Jesiemirackiego zostanie naprawiony. Po trwającej tam inwestycji obiecują urzędnicy. Wykopy i maszyny zniszczyły zieleń, ale po zakończeniu pracy wszystko ma wrócić do normy. Inwestycja przy amfiteatrze nie została wcześniej zgłoszona urzędnikom. Dlaczego? Do sprawy będziemy wracać. W lesie trzeba będzie uważać. Nadleśnictwo Kłodawa planuje w przyszłym tygodniu opryski. To oznacza, że nie będzie można zbierać runa leśnego i trzeba będzie pilnować zwierząt domowych. Teren jest już oznakowany, ale dokładny termin działań zależy od pogody. Leśnicy walczą z chrząszczem, który niszczy drzewa.
11: Co drugi gorzewianin ma kartę miejską. Urzędnicy gorzowskiego magistratu mówią o sukcesie. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji Gorzów Stąd Jestem przekroczyła 50 tysięcy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu.
12: Bez wątpienia jest to wyróżnik naszego miasta, ponieważ Gorzów jest pierwszym miastem wojewódzkim w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie nieodpłatnej komunikacji. Uważam, że w ten sposób na pewno zwiększa się nasza atrakcyjność. Aby korzystać z nieodpłatnej komunikacji, warunkiem niezbędnym jest, aby posiadać kartę miejską. I tu jakby ujawnia się ostatni z celów, jaki chcą osiągnąć władze miasta, ponieważ do uzyskania karty miejskiej, która uprawnia do tych nieodpłatnych przejazdów, niezbędne jest rozliczenie podatku dochodowego w naszym mieście, a tym samym władze, wiadomo, liczą na zwiększenie wpływów do budżetu. Sama karta miejska uważam, że naprawdę jest już, można powiedzieć, dzisiaj sukcesem, ponieważ z danych, jakie posiadam obecnie, to mamy już ponad 50 tysięcy aktywnych użytkowników aplikacji, co pokazuje, że to jest blisko połowa mieszkańców, przy czym musimy mieć na względzie, że dzieci do 7 roku życia i seniorzy po 70 roku życia korzystają z tej nieodpłatnej komunikacji na podstawie innych przepisów. Więc to pokazuje, że ta skala faktycznie jest znaczna.
11: Karta miejska pozwala bezpłatnie korzystać z gorzowskich autobusów i tramwajów. Żeby ją zdobyć, należy rozliczyć podatki w Gorzowie. Warto pamiętać, że karta miejska wydawana jest na 12 miesięcy, co oznacza, że przed upływem terminu należy ponownie złożyć wniosek, żeby ją przedłużyć i dalej korzystać z darmowych przejazdów MZK.
10: To będzie niezła feta. Mali gorzewiacy świętują urodziny. Mija 45 lat. Do imprezowania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Zacznie się od akcji krwiodawstwa 16 maja na parkingu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Śląskiej. Później 24 maja w Parku Górczyńskim bieg pomarzenia. Powstanie także mural okolicznościowy, który zostanie odsłonięty 7 czerwca przy Walczaka 2. Wcześniej, bo 30 maja, otwarcie wystawy fotograficznej na Starym Rynku. Mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków.
13: Staram się te 45 lat
5: przełożyć chociaż na kilka zdań, które chyba najbardziej wyrażą wszystkie emocje i wszystko to, co chciałabym powiedzieć o naszej pracy dotychczasowej. Maligorzowiacy to nie tylko zespół taneczny. To miejsce, w którym od 45 lat wychowują się kolejne pokolenia młodych ludzi. Artystyczna dusza zespołu rodzi się z emocji, pracy i relacji. Tego nie da się nauczyć w jeden sezon. To buduje się latami. Pracując z młodzieżą widzimy, jak taniec daje im pewność siebie, wrażliwość i poczucie wspólnoty. Najpiękniejsze w naszej pracy jest to, że pokolenia kolejne mijają, a my cały czas tak samo podchodzimy do naszej pracy z wielkim sercem. Piękne jest również to, że dzieci, które odchodzą z naszego zespołu, przychodzą, wracają po latach, przyprowadzając własne dzieci. Folklor dla nas to nie jest muzeum. To żywa energia młodych ludzi, którzy nadają tradycji nowe życie. Za każdym strojem, każdym układem, każdym koncertem stoją emocje, przyjaźnie i ogromna praca młodych tancerzy i muzyków. Przez 45 lat zmieniały się pokolenia, ale nie zmieniało się jedno – serce, jakim tworzymy wspólnie ten zespół. Naszą największą wartością nie są tylko sukcesy artystyczne, ale ludzie i temu właśnie są poświęcone nasze 45-lecie, którzy dzięki zespołowi odnaleźli swoją pasję, a czasami drugą rodzinę. Jubileusz 45-lecia to dla nas nie podsumowanie, ale dowód, że tradycja może być piękna, nowoczesna i wciąż pełna i bliska młodym pokoleniom. Pozdrawiamy wszystkich artystów, tancerzy, miłośników zespołu i zapraszamy do wspólnego celebrowania naszego jubileuszu.
10: Urodzinową fetę zamknie jubileuszowy koncert Razem w Arenie Gorzów 12 czerwca. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Czepce, kwiatowa biżuteria i barwne kreacje. Gorzowska projektantka zrobiła furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. W Szymkęcie kolekcja Folk Fusion została okrzyknięta sensacją. Natalia Ślizowska do sukien, kombinezonów, płaszczy użyła ciekawych materiałów także z kazachskimi wzorami.
0: Pokaz to jedno, skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec. Kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Przyjęłam to zlecenie, piękny projekt. Przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? Ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle w mieszankę stylu polskiego folku plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Jeszcze bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy, praktycznie kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach. A tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że po pierwsze dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu. Zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. Bardzo różne rzeczy były, powiedziałabym, cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. I tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych. dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa. Stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, i tak dalej. Także dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć.
10: Nie lada wyzwaniem były właśnie konstrukcje z suszonych kwiatów wykonane przez Mirosława Drochomireckiego, dyrektora MDK Witnica, mistrza florystyki.
2: Na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda. Był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różny inny suszony, ciekawy materiał roślinny. I założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy. Natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. To były czepce, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić te konstrukcje. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty można powiedzieć dla mnie, żebym ja już mógł to

0: Dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej.
1: Pokaz Grzywęki to było pełne widowisko z muzyką folkową i teledyskiem. W modowym tygodniu udział wzięło około 20 projektantów z całego świata. Radio SK.
2: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer, tym razem także doceniono

0: Jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Recording. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadkę nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć, to ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
4: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
3: Zapach słynny.
4: Tak, tak. No to nawet zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
3: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak, dokładnie.
5: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
3: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
4: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
5: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
4: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
3: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
4: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
3: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
5: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
4: przebodźcowani,
5: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
4: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
5: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
3: Albo zajadamy stres.
5: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
3: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
5: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
3: Misie słynne.
4: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
3: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
4: Zaczęło się od tego.
5: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
3: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
5: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
3: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, tak, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
5: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
4: Byliśmy zamknięci w domach.
3: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
5: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
4: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
5: Tak, i zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
4: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna. Miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
5: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
4: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę i żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
3: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
4: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
3: 10 lat wcześniej.
4: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
5: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
4: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
3: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język. porozumienia. Dlatego, że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
5: Tak, tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
4: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
5: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szepta, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
3: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
5: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
3: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
5: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
3: I sprawdzacie, jak to już
4: tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
3: Od mikrofonu.
4: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
5: Może dostaniemy jako pamiątkę.
4: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
5: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
3: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
6: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
6: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
6: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: trochę ma mrok.
6: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
6: Tak.
3: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
6: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
3: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
6: właśnie
3: to czasami
6: się, że
3: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
6: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
3: Body,
6: albumy.
3: Body, Voice, Mind.
6: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
3: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
6: W ogóle
3: czasem rozkwiny, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
6: Tak. Generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
3: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
6: dużo
3: dają.
6: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
3: A to czym jest teraz to twoje centrum?
6: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
3: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
6: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
3: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
6: że to
3: bo
6: jest jakimś
3: robię
6: cyklem.
3: Coś nowego.
6: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
3: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
6: tak,
3: kilkanaście lat temu.
6: Tak.
3: I chyba można od tego trochę oszaleć.
6: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
3: emocji.
6: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
3: terapeutyczne.
6: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
3: chodzi z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
6: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
3: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
6: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
3: Ale to jest bardzo trudne.
6: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
3: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
6: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
3: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
6: I to mnie stresuje.
3: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
6: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
3: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
6: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
3: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
6: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
3: No jakieś dziecko oddajesz,
6: jest to jakieś dziecko
3: światło.
6: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
3: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
6: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
3: Najgorsze
6: i to jest
3: stop,
6: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz pójść.

Cock.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio.
2: Radio SK.

Sea Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a

Limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00, Imagine Dragons i Thunder.

Matka i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Eva Young, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
3: Rodzicu, szukasz wakacji, których twoje dziecko nigdy nie zapomni? Obozy dla dzieci i młodzieży to prawdziwa przygoda. Obozy artystyczne i językowe, sporty wodne, paintball, survival, aktywność, bezpieczeństwo i przyjaźnie na całe życie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś na www.obozyhipcio.pl.
4: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nowa Park na pierwszym poziomie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie.

Past Cars and Superstars, weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, weste mamy dla Was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano, no i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. Do powodzenia!

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gorzów na czasie.
3: Liczy się technika i czas przejazdu. Już dzisiaj przy Fordzie w Gorzowie najwięksi specy od Moto Team Cany w Polsce. Pierwsza runda Mistrzostw Polski startuje o godzinie 10. Wystartuje około 40-50 zawodników. Do grupy amatorskiej może zapisać się każdy, kto ma prawko motocyklowe, pojazd i odpowiednio 10 zawodników. Do grupy amatorskiej może zapisać się każdy, kto ma prawko motocyklowe, pojazd i odpowiedni ubiór. Imprezie towarzyszyć będzie piknik.

w najbliższy piątek i sobotę. Tako zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Tako Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie
2: to
1: znaczy,
2: samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nowa Park na pierwszym poziomie.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gra więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11:00.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z, Zuccaria, tak gramy.

0: To PZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Hej, tu Ikea. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.
8: Gorzów na czasie.
9: Równo w samo południe czwartoligowy mecz przy ulicy Olimpijskiej rozgrywa gorzowski Stilon, rywalem Łucznik Strzelce Krajeńskie. Również, jeżeli dobrze się rozpędzicie, to zdążycie na moto gymkana na placu manewrowym gorzowskiego Wordu, a dla fanów biegania też dobre wieści, można się zapisywać na gorzowską dychę. Do tego największa impreza Nordic Walking w Polsce, zawodnicy będą walczyć o medale na gorzowskim polu golfowym, to dopiero 6 czerwca, ale trwają już zapisy na Mistrzostwa Polski.
10: Muzyką się żyje.
11: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sas. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sas był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką Na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze w arcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie och i ha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jank, Eskama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nowa Park na pierwszym poziomie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: SK

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: co? No
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć
0: tak.
1: Do góry brzuchem odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
16: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie, potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: I po reklamie.
7: SK

0: wanna die.
1: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
2: Wiecie co?
1: No?
2: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.
9: Gorzów na czasie.
10: Na placach, w parkach muzycy filharmonii zagrają dla gorzowian. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. W programie filharmoniczne wersje przebojów Queen, Abby, The Beatles. Będzie też sporo jazzu, rock'n'rolla, samby i tango. Muzycy filharmonii pojawią się w 8 punktach miasta. Grają na gorzowskich osiedlach, w parkach. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Gorzowskiej Filharmonii. Koncerty od 15 do 18. Nadstawiajcie uszu.
11: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
12: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
11: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
13: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
11: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
14: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zdończyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterię przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nova Park na pierwszym poziomie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Rodzicu, szukasz wakacji, których twoje dziecko nigdy nie zapomni? Obozy dla dzieci i młodzieży to prawdziwa przygoda. Obozy artystyczne i językowe, sporty wodne, paintball, survival, aktywność, bezpieczeństwo i przyjaźnie na całe życie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś na www.obozyhipcio.pl.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
9: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Brzesiowski.
10: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
9: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
11: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalasz moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
2: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia Esta.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Hej, tu IKEA! Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na ciebie w Galerii Askana. Marzy ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Eska.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SK. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: alone.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I zwoń znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nova Park na pierwszym poziomie.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I po reklamie.
14: Gorzów na czasie.
15: Wojtek Hańczuk. 16 maja kolejna kłodawska majówka i tradycyjnie będzie się sporo działo, a na scenie o dobrą zabawę zadbają Bad Boys Blue i Kombi. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Wielkie rockowe hity Queen, AC/DC, Metallica, Scorpions, Pink Floyd czy Rolling Stones już 19 maja w Gorzowskiej Filharmonii. W niesamowitych, spokojnych aranżacjach przy zapalonych świecach szykuje się fantastyczny wieczór dla fanów rocka.
16: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
17: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
16: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
18: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: I po reklamie.

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
15: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
14: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
16: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit, Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie dla moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoć.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nova Park na pierwszym poziomie.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: I po reklamie.

Kim hitom, jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia, Jazzy w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: I po reklamie.
15: Gorzów na czasie.
16: Krosno Trio w innym terminie. Zespół ze znanym mimem miał wystąpić w kwietniu. Koncert w Sulęcinie został przeniesiony na jesień, 3 października. Jak informuje SOK, wszystkie zakupione bilety zachowują ważność, nie trzeba ich wymieniać. Święto pieczonego kurczaka powraca. Gwiazdami wieczoru w Maszewie będą Urszul, OSTR i Łydka Grubasa. Wbrew tradycji impreza nie odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, a 5 września wraz z powiatowym świętem plonów. Będą stoiska gastronomiczne, Dmuchańce, Wesołe Miasteczko.
17: Jest 18:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asekuresowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: I po reklamie.

Radio SK. Radio SK.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nowa Park na pierwszym poziomie.
7: Szykuj się na Allegro.

0: Ekipy, próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
1: Tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe. A to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się, że
0: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
0: albumy.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak. Kilkanaście lat temu.
1: Tak.
0: I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
1: to
0: super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
1: tak,
0: mediów społecznościowych
1: ja
0: i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
1: Tak,
0: zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy mówi, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: No jakieś dziecko
1: oddajesz, jest to jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to.
1: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Gorzów News. Będzie o modzie, małych gorzowiakach, karcie mieszkańca, ale na początek o salmonelli i niestety próbie zabójstwa. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
3: 17-latek nie przyznaje się do ugodzenia nożem ojczyma, 39-latek przeżył, jest w szpitalu w Gorzowie. Patryk B. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy ustalają okoliczności tragedii. W niedzielną noc we wsi Płomykowo podczas domowej awantury 17-latek miał zadać Wojciechowi P. cios nożem w okolice żołądka. Pękła mu śledziona. Chłopak nie przyznał się do winy, ale nie zaprzeczył, że był na miejscu zdarzenia, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
4: W trakcie domowej awantury 17-letni Patryk B. zadał swojemu ojczymowi co najmniej jeden cios nożem w okolice żołądka. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia doznał obrażeń ciała w postaci pękniętej śledziony i rany kłutej żołądka. W wyniku bezzwłocznie podjętych działań ratunkowych i medycznych życie mężczyzny zdołano uratować i jest on obecnie hospitalizowany. Na miejscu zdarzenia został zatrzymany 17-latek, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa ojczyma. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Patryk B. nie przyznał się do zadania ciosu nożem. Nie zaprzeczył natomiast, że był w czasie i miejscu zdarzenia. Z poczynionych wstępnie ustaleń w toku śledztwa wynika, że podejrzany i pokrzywdzony pozostawali w konflikcie rodzinnym. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 17-latka, a sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Podstawą zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego była przede wszystkim obawa matactwa, a także grożąca 17-latkowi surowa kara. Za usiłowanie zabójstwa grozi odpowiedzialność karna, taka sama jak za dokonanie tego przestępstwa. To jest kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tu chciałabym zaznaczyć, że podejrzany w chwili czynu nie ukończył 18 roku życia, a wobec takich młodocianych sprawców nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Tym bardziej, że świadkami dramatu były osoby z rodziny. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 10 lat więzienia.
5: Próbki są w laboratorium. Sanepid czeka na wyniki w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Placówka jest zamknięta, przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Dwójka maluchów z salmonellą trafiła do gorzowskiego szpitala. Laboranci badają pobrane materiały, by ustalić źródło zakażenia i je zlikwidować, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
6: Badania są przeprowadzane u pozostałych dzieci z całego przedszkola, z personelu kuchni oraz nauczycieli i opiekunów. Ubraliśmy też próby żywieniowe, czyli pokarmy lub też produkty, z których były one przygotowane. Przedszkole jest zamknięte, kuchnia nie funkcjonuje. Przedszkole teraz jest na etapie sprzątania, dezynfekcji całości z głównym uwzględnieniem sanitariatów. Jesteśmy w trakcie ustalania, co mogło być potencjalnym źródłem zakażenia. Duże znaczenie ma też dostarczenie prób czy materiału od osób badanych. Jeżeli tutaj mówimy o badanie w kierunku nosicielstwa, no im szybciej dane osoby dostarczą, tym my szybciej będziemy wiedzieć, kto jest nosicielem i kto może potencjalnie zarażać. Musimy mieć pełen obraz sytuacji i wówczas decyzją tutaj inspektora, no to już będziemy analizować tą sytuację, czy możemy otworzyć i kiedy będziemy otwierać to przedszkole, bo lub też odsuwać całkowicie osoby od pracy. Na ten moment nie wiemy, co jest źródłem zakażenia, bo być może źródłem będzie osoba pracująca w kuchni, a może żywność dostarczona, no może jakie jajka, nie wiemy. Wszystko zależy od tego, co nam w tych badaniach wyjdzie. Bo jeżeli źródłem będzie osoba, no to wiadomo, musimy ją odsunąć od pracy. Ona nie może pracować żywności do uzyskania wyniku ujemnego w kierunku nosicielstwa. Jeżeli będzie to żywność, to musimy dotrzeć do dostawcy. Skąd ten dostawca bierze, od jakiego hodowcy, i wówczas nasza współpraca tutaj też z weterynarią będzie rozszerzana.
5: Kiedy będą wyniki? Tego na razie nie wiadomo. W przedszkole zespół edukacyjnego jest nieczynny do odwołania. Dopiero po wykluczeniu zagrożenia i zgodzie sanepidu dzieci będą mogły wrócić. Przedszkolaki z podejrzeniem salmonelli, przypomnijmy, trafiły do gorzowskiego szpitala w poniedziałek i we wtorek.
2: Park Jesiemirackiego zostanie naprawiony po trwającej tam inwestycji, obiecują urzędnicy. Wykopy i maszyny zniszczyły zieleń, ale po zakończeniu pracy wszystko ma wrócić do normy. Inwestycja przy amfiteatrze nie została wcześniej zgłoszona urzędnikom. Dlaczego? Do sprawy będziemy wracać. W lesie trzeba będzie uważać na nadleśnictwo. Kłodawa planuje w przyszłym tygodniu opryski. To oznacza, że nie będzie można zbierać runa leśnego i trzeba będzie pilnować zwierząt domowych. Teren jest już oznakowany, ale dokładny termin działań zależy od pogody. Leśnicy walczą z chrząszczem, który niszczy drzewa.
3: Co drugi gorzowianin ma kartę miejską. Urzędnicy gorzowskiego magistratu mówią o sukcesie. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji Gorzów Stąd Jestem przekroczyła 50 tysięcy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu.
7: Bez wątpienia jest to wyróżnik naszego miasta, ponieważ Gorzów jest pierwszym miastem wojewódzkim w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie nieodpłatnej komunikacji. Uważam, że w ten sposób na pewno zwiększa się nasza atrakcyjność. Aby korzystać z nieodpłatnej komunikacji, warunkiem niezbędnym jest, aby posiadać kartę miejską. I tu jakby ujawnia się ostatni z celów, jaki chcą osiągnąć władze miasta, ponieważ do uzyskania karty miejskiej, która uprawnia do tych nieodpłatnych przejazdów, niezbędne jest rozliczenie podatku dochodowego w naszym mieście, a tym samym władze, wiadomo, liczą na zwiększenie wpływów do budżetu. Sama karta miejska uważam, że naprawdę jest już, można powiedzieć, dzisiaj sukcesem, ponieważ z danych, jakie posiadam obecnie, to mamy już ponad 50 tysięcy aktywnych użytkowników aplikacji, co pokazuje, że to jest blisko połowa mieszkańców, przy czym musimy mieć na względzie, że dzieci do 7 roku życia i seniorzy po 70 roku życia korzystają z tej nieodpłatnej komunikacji na podstawie innych przepisów. Więc to pokazuje, że ta skala faktycznie jest znaczna.
3: Karta miejska pozwala bezpłatnie korzystać z gorzowskich autobusów i tramwajów. Żeby ją zdobyć, należy rozliczyć podatki w Gorzowie. Warto pamiętać, że karta miejska wydawana jest na 12 miesięcy, co oznacza, że przed upływem terminu należy ponownie złożyć wniosek, żeby ją przedłużyć i dalej korzystać z darmowych przejazdów MZK.
5: To będzie niezła feta. Mali gorzowiacy świętują urodziny. Mija 45 lat. Do imprezowania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Zacznie się od akcji krwiodawstwa 16 maja na parkingu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Śląskiej. Później 24 maja w Parku Górczyńskim bieg pomarzenia. Powstanie także mural okolicznościowy, który zostanie odsłonięty 7 czerwca przy Walczaka 2. Wcześniej, bo 30 maja, otwarcie wystawy fotograficznej na Starym Rynku, mówi Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków.
8: Starałam się te 45 lat przełożyć chociaż na kilka zdań, które chyba najbardziej wyrażą wszystkie emocje i wszystko to, co chciałabym powiedzieć o naszej pracy dotychczasowej. Mali Gorzowiacy to nie tylko zespół taneczny. To miejsce, w którym chciałabym powiedzieć o naszej pracy dotychczasowej. Mali Gorzowiacy to nie tylko zespół taneczny. To miejsce, w którym od 45 lat wychowują się kolejne pokolenia młodych.

0: W sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin. Inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle w mieszankę stylu polskiego folku plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Że bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy praktycznie, kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach. A tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że po pierwsze dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu. Zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. Bardzo różne rzeczy były, powiedziałabym cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. I tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa. Stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, także dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć.
1: Nie lada wyzwaniem były właśnie konstrukcje z suszonych kwiatów wykonane przez Mirosława Drohomireckiego, dyrektora MDK Witnica, mistrza florystyki.
2: Na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda. Był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różny inny suszony, ciekawy materiał roślinny i założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy, natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. To były czepce, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić te konstrukcje. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty, można powiedzieć, dla mnie, żebym ja już mógł to wykonać do końca. No i tutaj też kolejny problem logistyczny, jak to zabrać w walizce. Chyba było 12 kilo, a walizka była pełna po brzegi. Powiem tak, jak otworzyłem walizki, to byłem w szoku, że wygląda to tak dobrze. 95% wyglądało idealnie. Oczywiście ja miałem dodatkowy materiał, który jeszcze wykonywałem szybko, niektóre prace na miejscu, bo nie dałoby się wszystkich zapakować jednak do tych walizek, więc część jeszcze na szybko pomiędzy tymi przymiarkami dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej.
1: Pokaz Grzywęki to było pełne widowisko z muzyką folkową i teledyskiem. W Modowym Tygodniu udział wzięło około 20 projektantów z całego świata.
3: SK Gorzów News.
4: Wojtek Hańczuk i nasz gość Jarek Pikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Kłodawa wręcz słynie z ilości chórów,
5: zespołów śpiewaczych.
4: Które się spotykają.
5: Tak. Mamy jakby siedem zespołów, które praktycznie w każdym sołectwie działają. Zresztą za nami 20-lecie chociażby z

0: zespołu Bukowina ze Zdroiska, kłodawianki dużo starsze, brzezinki, które też już ponad 60 lat działają na terenie gminy i oczywiście pozostałe zespoły. Jest to nasze bogactwo. Zawsze albo często podkreślamy tutaj też z wójtem gminy Kłodawa, panią Anną Młodciak, że jesteśmy najbardziej rozśpiewaną gminą w okolicy. Ja już śmiało mogę powiedzieć, że nawet chyba w Polsce, bo no z racji jakby mojej też działalności koncertowej gdzieś tam jeżdżę, więc to jest już taka gałąź niestety powolutku gdzieś tam no znikająca też jakby z mapy naszego kraju. Mało jest następnych młodych ludzi, natomiast u nas te zespoły mają się dobrze, także pozdrawiam serdecznie tutaj wszystkich członków, liderów. Praktycznie na każdym naszym wydarzeniu zawsze ten aspekt lokalny występuje, także zapraszamy i cieszymy się, że mamy zarówno świetlice, o których wspomniałeś, kluby seniora, które też praktycznie w każdej miejscowości czynnie działają. Oczywiście jedne z większym rozmachem, że tak to nazwę, i systematycznością, inne jest trochę może mniej, natomiast wszędzie gdzieś tam zalążki są zespoły, są sekcje. No, myślę, że jakoś to wszystko udaje nam się kleić i zachęcić do tego, żeby mieszkańcy gminy Kłodawa odwiedzali Gminę Kultury i nasze eventy.
1: Nie chciałbym, żeby to wyszło tak, że ci słodzę, ale generalnie tak sobie myślę, że to przecież nie jest tak, że w innych rejonach Polski ludzie nie chcą śpiewać, spotykać się. Te panie, które mają ochotę, to też pewnie miałyby ochotę pośpiewać, więc wygląda na to, że po prostu jednak trzeba stworzyć jakieś warunki i wy to robicie w takim razie bardzo dobrze, bo nie sądzę, żeby jakby ta rozśpiewaność wynikała z tego, że faktycznie u nas jest jakiś odsetek osób śpiewających większy niż gdziekolwiek indziej w Polsce, tylko po prostu pewnie tam nie ma takich warunków, także to jest chyba taka dobra recenzja twojej pracy i w ogóle pomysłu gminy na siebie i na to, jak te potrzeby ludzi mieszkających w gminie zaspokajać.
0: Żeby wszystko jakby mogło działać, to faktycznie to jest zasługa gdzieś tam całego tego mechanizmu, czyli poczynając od Rady Gminy, tak, od zarządu, na czele oczywiście z wójtem, nami też bardzo dziękuję tutaj za ciepłe słowa, ale to jednak te trybiki muszą iść wspólnie. Jeśli któryś z nich nie działa, no to wiadomo, że to nie jest takie, to nie jest takie proste. U nas faktycznie dla tych osób, które chcą działać czy tworzyć, no mam taką nadzieję, że faktycznie gdzieś tam te warunki są spełniane i te chętne osoby mogą czynnie brać udział w tej ofercie kulturalnej. Jest nawrót kół gospodyń wiejskich, może to już nie są takie koła gospodyń wiejskich jak kiedyś, bo jakby baza większości tych zespołów faktycznie gdzieś tam zaczynała się od kół gospodyń wiejskich. Dzisiaj może to tak niekoniecznie wygląda, ale gdzieś jest nawrót, więc tej integracji jest dużo i faktycznie w ciągu jakby całego roku kalendarzowego też stawiamy na to, żeby ta integracja występowała, żeby to też nie wyglądało tak, że zrobimy, nie wiem, jedną czy dwa duże, huczne wydarzenia w ciągu roku i później nie robimy, tylko rozkładamy gdzieś tam te siły na to, żeby jednak można było integrować to społeczeństwo. Wiadomo, że jednym to się podoba, innym nie, no bo to takie też są normalne mechanizmy. Jest to taki element folkloru, który u nas jest naprawdę widoczny, kolorowy. Mówię, dla nas to też trochę staje się takie codzienne, no bo jak coś jakby się ma, to się też tego nie ceni. Mm-hmm. Natomiast gdzieś przyjeżdżają osoby z zewnątrz i to naprawdę zawsze jest ten taki efekt wow, że jednak w dzisiejszych, nie najprostszych czasach da się gdzieś tam to wszystko utrzymać w ryzach i faktycznie szerokie grono osób chce w dalszym ciągu to robić.
1: Powiedz, to są naczynia połączone, to zaczyna się tak, że jednak trzeba mieć jakąś ofertę, zaproponować coś, żeby nakłonić ludzi do wyjścia z domu, do partycypacji, uczestnictwa w kulturze i do tego są potrzebne koncerty, które organizujecie, ale oni jak już wyjdą, spotkają się, to później zaczynają właśnie jakby chętnie wychodzić także nie na koncerty, ale po prostu, żeby się spotkać. To jest taki mechanizm?
0: Wiadomo też, i to nie jest żadną tajemnicą, wszędzie jest tak zwane stałe grono odbiorców, które lubi, chętnie wychodzi i niezależnie od tego, jaka ta oferta programowa jest, to można na nich liczyć, ale są też osoby, które faktycznie gdzieś tam przyjdą, chwytą baksyla, mówią o fajnie. Mówię, wracając nawet do tych kart, gdzie zaczynało to się dokładnie od Wojcieszyc i tam grało grono kilkunastu osób, to było kilka lat do tyłu. Dzisiaj gra praktycznie cała gmina, tak jak powiedziałem, turnieje całoroczne i na każdym takim spotkaniu już nie jest kilkanaście, tylko kilkadziesiąt osób, więc no... Ma to przełożenie. Robimy jakby te cykliczne rzeczy typu no, wakacje, które zaraz się będą zbliżały i gdzieś warsztaty czy obóz. To tak naprawdę, nie wiem, wrzucamy gdzieś tam informacje do neta, że rozpoczynamy nabory dzień, dwa i mamy wszystkie miejsca zajęte, więc no, pewnie też ta taka komunikacja, czyli ta najlepsza reklama, że kolega powie koledze, że było fajnie, czy koleżanka koleżance, niezależnie od jakby wieku, chyba też działa najlepiej. Może tak jak wielokrotnie to podkreślam, nie skupiamy się na tym, żeby ta oferta była jakby stricte komercyjna i ciągle taka pierwszoligowa. Oczywiście poza dużymi wydarzeniami typu Kudaska Majówka, czy tam, nie wiem, no powiedzmy Dożynki, gdzieś te imprezy, na które zapraszamy gwiazdy. Natomiast no cała jakby ta nasza oferta w dużej mierze jest budowana na tej naszej lokalności. Plus do tego artyści, którzy są w naszym zasięgu, tak to najogólniej nazwijmy. I tak jak powiedziałem, ta Poczta Pantoflowa gdzieś tam jakieś przełożenie ma i fajnie, że jakby cyklicznie przez cały rok możemy się spotykać i wspólnie działać.
1: 16 maja. Co już wiadomo, co będzie się działo, na co warto się przygotować?
0: Na co warto się przygotować? Myślę, że jakby Kłodacka Majówka jest taką imprezą, która już wpisała się w kalendarz jakby okolicznych tutaj wszystkich wydarzeń. Tradycyjnie zaczniemy od Dnia Dziecka, czyli te pierwsze godziny skierowane są dla naszych najmłodszych odbiorców i zresztą ten program artystyczny na scenie też budowany jest przez najmłodszych. Wystąpią przedszkolaki z gminy Kłodawa, które biorą udział też najpierw w takim konkursie okładackiego słowika u nas w GOKU. Później zapraszam je na dużą scenę na Majówkę, co zawsze pewnie w wieku 4, 5 czy 6 lat no, jest mega wydarzeniem stanąć sobie przed kombi, które będzie występowało wieczorem. Te wszystkie imprezy towarzyszące, czyli bieg wokół jeziora Kłodawskiego, zlot samochodów zabytkowych, oczywiście szeroko rozwinięta gastronomia, Wesołe Miasteczko. W tym roku również z Kowrem zapraszamy Was do takiej specjalnej strefy, gdzie będą wystawiać się lokalni producenci. Tych namiotów będzie, z tego co pamiętam, około 15 takich stoisk z lokalnymi wyrobami. Tam zarówno oczywiście i jakieś wędliny, i miody, i biżuteria, to wszystko co jest wytwarzane tutaj lokalnie i własnoręcznie, bo to jest jakby ważne, że to nie idzie gdzieś tam w fabrykach, to nie jest produkcja, to nie jest ściągane z Chin i kupowane, tylko faktycznie wyrobione, więc to taka będzie impreza dodatkowa w tym roku. No i poza tym scena, wspomniane zespoły nasze, śpiewacze również się pokażą w tym bloku tradycji, kultury lokalnej, jak to niegdyś myślę pięknie nazwaliśmy, to będzie w okolicach godziny 15. O godzinie 17.30 pierwszy z zespołów tych takich zaproszonych, czyli zespół News, to jest dla fanów muzyki bardziej tanecznej, rozrywkowej. Zespół pochodzi z Lublina, ma swoje oczywiście osiągnięcia, już miał okazję u nas gościć. Lider Marek Lemieszek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, zresztą też muzykiem z wykształcenia i mimo uprawiania gatunku, który nie jest doceniany przez muzyków, jest to naprawdę fajna grupa, Bad Boys Blue. czyli coś dla fanów muzyki z lat 80. Myślę, że nie jednej osobie łezka wokół się zakręci. Zresztą jak mówimy o tym, że Ruiz Carlos Ferreira ex Bad Boys Blue, bo taka jest pełna nazwa zespołu, się pojawi tutaj u nas w Kłodawie, to może te osoby, które faktycznie gdzieś tam pamiętają lata 80. czy początek lat 90. I największe hity zespołu, to nastawiają się na to wydarzenie. Carlos na co dzień mieszka w Londynie, natomiast koncertuje faktycznie dużo po Polsce, bo ma żonę Polkę, Marię. Bardzo jakby sprawnie mówi po polsku, więc nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show, bo jednak niezależnie od gatunku muzycznego te zespoły czy wykonawcy, którzy tworzyli niegdyś, mają zupełnie inne podejście do muzyki niż to, co się odbywa dzisiaj, nie ujmując oczywiście młodym artystom, ale wygląda to troszeczkę inaczej, więc fajny, kolorowy show, bo i tak jak powiedziałem, taki muzyczny powrót do przeszłości i kombi łososki.
1: Ja tylko tu wtrącę, to ty nie zdradzaj, ale ja dla zachęty muszę wam powiedzieć, po prostu usłyszycie jeden numer absolutnie po polsku, absolutnie polski klasyk, ale jaki, no to już faktycznie trzeba posłuchać samemu, ale warto, bo jest to niesamowite przeżycie.
0: Tak, tak.
1: Daję radę, choć na co dzień w Londynie.
0: Tak.
1: No, a na koniec absolutnie po polsku, więc jakby tutaj nie ma wątpliwości, no właściwie legenda już muzyki kombi.
0: Kombi Łososki, czyli no...
1: Jakby... No tak, bo to trzeba rozdzielić, grupa się podzieliła.
0: Jak? Nie tylko kombi się podzieliła.
1: Dokładnie.
0: Nie tylko kombi się podzieliło, natomiast tak. Sławomir Łososki to jest ta osoba, która jakby...
1: Założyciel, jeden z założycieli.
0: Tak, założyciel, lider i no jakby do dzisiaj też osoba, która ma prawo używać marki kombi. To Łososki jest dodane dla jakby rozróżnienia, ale tu nie będziemy jakby wnikać w szczegóły. Zespół pojawi się w godzinach takich już bardziej wieczornych, a to dlatego, że w trakcie koncertu będzie też taki show pirotechniczno-laserowy. To taka dodatkowa atrakcja.
1: No w ogóle Sławomir Łososki to był jeden z prekursorów elektroniki. On jakby mocno siedział w tych wszystkich urządzeniach klawiszowych, więc zawsze była ta jego fascynacja tymi nowoczesnymi brzmieniami, nawet w latach 70.
0: I do dzisiaj. Do dzisiaj chciałbym zaznaczyć, że Sławek to wszystko gra.
1: Tak.
0: Bo na którymś z koncertów, gdzie tam mieliśmy wspólnie okazję grać, naprawdę podpatrywałem, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, że można zrobić, tym bardziej, że Sławek ma w domu studio, też nagrywa...
1: Jeden guzik może wcisnąć.
0: Też nagrywa inne zespoły.
1: I to będzie grało.
0: Nagrywa inne zespoły, więc byłem święcie przekonany, że gdzieś tam ma porobione lupy, trochę, wiadomo, odpala, dogrywa. Nie, jest to naprawdę facet, który do dzisiaj to wszystko, co słyszycie na płytach kombi, on tam rozstawia maszynerii naprawdę sporo i gra, no nie na dwie ręce, tylko przynajmniej na cztery, bo dwiema ręcami, że tak oczywiście powiem, nie po polsku, z przekorą, no nie da się zagrać tego, co gra na klawiszach Sławek Łososki. Także ten show około godziny 21, tak jak mówiłem, te gwiazdy występowały u nas nieco szybciej najczęściej, ale ze względu na to, że oferta jest poszerzona o ten show laserowo-pirotechniczny, no musimy poczekać, aż się zrobi troszeczkę mroku i wtedy kombi, a po kombi zapraszamy już na show DJ-ski, DJ B. White i znany tutaj słuchaczom rozgłośni DJ Harris po godzinie 22, czyli po koncercie zespołu kombi. Planujemy do pierwszej. Jak to wszystko się ułoży, to już zależy od odbiorców i od tego, co się faktycznie na tym placu dzieje, ale myślę, że atrakcji będzie sporo i jeśli tylko pogoda nam dopisze, bo to jest niestety czynnik w maju, że nie tylko w maju, czynnik bardzo ważny, to mam nadzieję, że tradycyjnie licznie odwiedzicie Kłodawę i razem z nami 16 maja będziecie się bawić na kłodawskich błoniach. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Kłodawie.
2: SK Gorzów News. Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a dzisiaj w studiu goszczę panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa, no i także dyrektora artystycznego zespołu Mali Gorzowiacy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Tak się zdarzyło, że spotykamy się w trakcie matur. No i takie krótkie pytanie na początek. Pamięta pani swoją maturę? Duży był stres, czy podchodziła pani na luzie?
3: Stres był. Nigdy nie podchodzę na luzie do swoich obowiązków. Więc do matury też podchodziłam z napięciem, ze swego rodzaju przygotowaniem, aczkolwiek nie byłam przygotowana w 100%, bo miałam dużo więcej innych zajęć ciekawych, które powodowały, że rozpraszało mnie to przy przygotowaniu się do matury. Natomiast zdałam maturę bardzo dobrze, mimo wszystko, i był to dla mnie stres niewątpliwie.
2: Jakieś maskotki, coś tam było wtedy na biurku, bo teraz uczeń nie może nic przynieść maturzysta, ale z tego, co ja pamiętam, no to za moich czasów było troszkę luźniej z tym.
3: Gadżety, nie przypominam sobie, żebyśmy używali jakichś gadżetów poza długopisem, który był być może podarowany czasami przez przyjaciela, czy przez kogoś bliskiego, na przykład przez mamę, czy przez rodzinę. Natomiast ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli gadżety, stawiali i wierzyli w gadżety. Zawsze wierzyłam w siłę umysłu i możliwość poznawania wiedzy tak naprawdę poprzez zwyczajne uczenie się, a nie wkładanie na przykład książek pod poduszkę, żeby weszły razem w nocy, bo takie sposoby też słyszałam.
2: No tak, szkoda, że właśnie te sposoby są tylko legendą, że to tak nie działało. O ileż łatwiej by było w życiu. Dobra, w każdym razie, no cóż, trzymamy chyba kciuki za tegorocznych maturzystów, niech im dobrze pójdzie i niech się przekonają, że matura to w sumie jeden z łatwiejszych egzaminów, jaki ich czeka w życiu.
3: Tak, tylko że to jest pierwszy raz, ten pierwszy raz jest taki i chyba trochę, wydaje mi się, że też nadbudowujemy, jeżeli chodzi o to napięcie przedmaturalne. Chyba chcemy żyć tak naprawdę tym napięciem, bo ono powoduje, że nagle coś wybucha, coś się dzieje, o czymś możemy rozmawiać, tak? To jest takie trochę nadbudowywanie emocjonalne. Chyba niepotrzebnie, bo nie wiem, czy obecnym maturzystom to służy dobrze. Bo jak wiemy, każde pokolenie w tej chwili jest zdecydowanie słabsze emocjonalnie i takie nadbudowywanie emocji niepotrzebne chyba jest do tego, żeby można było zdać maturę. Ja uważam, że więcej spokoju powinno być, tym więcej takiego merytorycznego przygotowania i wiary w to, że po prostu będzie dobrze, bo będzie dobrze.
2: To tyle o maturach, a teraz porozmawiajmy sobie o przyjemnym chyba jubileuszu, 45 lat, zespołu tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Kiedy to zleciało?
3: No właśnie tego się nie wie. Jak robi się coś z pasją całe życie, to ten czas ucieka. Nawet go ciągle brakuje. Dlatego 45 lat uciekło szybko. Ja zaczęłam pracować z zespołem Mali Gorzowiacy, chyba 44 rok był działalności, bo wcześniej, 2 lata wcześniej mąż zaczął pracować. Nie my zakładaliśmy zespół, tylko pani Izabela Rożnowska, która miała wizję założenia zespołu dziecięcego na wzór zespołu studenckiego, który funkcjonował w Gorzowie. I założyła go w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli w placówce oświatowej, taka, w której do dzisiejszego dnia jest, a ponieważ sama miała problemy zdrowotne i była na rocznym urlopie, a potem bardzo szybko wyjechała, chyba w drugim czy trzecim roku, i mąż zaczął pracować tam i tak wciągnął mnie. Ja po studiach byłam chwilę w pracowni tanecznej na AWF-ie, jako pracownik naukowo-badawczy. Ale zdecydowanie jestem praktykiem, więc przeniosłam się bardzo szybko tam do tego. I potem to już tak poleciało, że nie wiadomo kiedy. Z jednej grupy, potem były dwie, a im więcej się robi, to tego czasu jest coraz mniej, w związku z tym on coraz szybciej idzie, pozornie, prawda? I zostało 45 lat za nami, a to jest taki ładny wiek tak naprawdę. Jeszcze taka odskocznia do tego, że może być dalej, jeszcze nie półwiecze, a już takie małe podsumowanie, można powiedzieć, że coś w tym czasie zrobiliśmy fajnego.
2: To może właśnie te najfajniejsze rzeczy, które pani zapadły w pamięć z tego czasu?
3: Obecna pozycja zespołu i w mieście, bo tutaj właściwie ta skala powinna być porównawcza i z województwem, i z Polską, i ze światem. Obecna pozycja zespołu na wszystkich poziomach jest bardzo wysoka. Dlatego, żeby dojść z tym poziomem, z zespołem amatorskim, gdzie główną podstawowymi elementami szkolenia, czyli zawodnikami, tancerzami są dzieci i młodzież, tak naprawdę, która która rośnie, która dojrzewa, która trochę ma inne problemy i żeby dojść do takiego wysokiego poziomu, to uważam, że to jest nasze bardzo duże osiągnięcie. A ten poziom osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy, dzięki temu, że przekonaliśmy i rodziców, i dzieci, i młodzież do tego, że warto zrobić coś więcej, warto być kimś więcej i warto pokazać to, że mamy duży potencjał w sobie i go wykorzystać. Ja uważam to za największy sukces. Drugi sukces, który taki niemierzalny tak naprawdę, to jest to, że skupiam wokół siebie mnóstwo fajnych ludzi i dzieci, i młodzież, i dorosłych, że tworzymy taką dobrą społeczność, która i pracuje dla siebie, pracuje dla miasta i pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży. To jest taka naprawdę bardzo istotny element. Trzecim ważną rzeczą, którą uważam też za nasz sukces, to jest to, że wskazujemy, że wartości polskiej kultury ludowej są bardzo istotnym elementem w rozwoju naszego społeczeństwa, w utrzymaniu tożsamości naszego społeczeństwa. To, że kochamy tę część naszej kultury, naszej spuścizny i to, że przekazujemy tą informację i tą miłość dla innych dzieci i dla innych ludzi. Oni to odbierają w sposób pozytywny. Do tego wszystkiego zgadzają się i chcą to kultywować. To dla mnie to też jest taki bardzo ważny i mierzalny sukces. A z mierzalnych sukcesów to są właśnie te ostatnie sukcesy w Korei, chociażby na największym festiwalu na świecie, gdzie zdobyliśmy trzecie miejsce pośród 28 zespołów z całego świata. W tym były to zespoły zawodowe i zespoły dorosłe. Pierwsze i drugie miejsce pośród zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Indiach. To są takie mierzalne rzeczy ostatnimi czasy. A pierwszy taki duży sukces rozpoczął się w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Korei na te mistrzostwa i zdobyliśmy tam drugie miejsce. I od tej pory rozpoczęła się również moja kariera taka międzynarodowa jako i eksperta i reprezentanta Polski festiwali tanecznych. I oczywiście pozycja zespołu zaczęła rosnąć. Zespół został dostrzeżony przez ekspertów z całego świata. I wtedy rozpoczęliśmy też taki większy tur po świecie i z możliwością reprezentowania naszego kraju na dużych imprezach międzynarodowych.
2: Mhm. A czy w tej historii były jakieś takie trudniejsze momenty? Zespół znajdował się na jakimś zakręcie. Może nawet o tym nigdy nie wiedzieliśmy, ale gdzieś tam Państwo siedzieliście i się zastanawialiście, w którą stronę to się potoczy. Było coś takiego?
3: Budowanie zespołu nie jest wcale proste i jak się opowiada już z perspektywy czasu, to i zbuduje się rzeczywiście to tym trudem, to łatwo się o tym mówi. Natomiast w zasadzie co roku zastanawialiśmy się, czy rozpoczniemy zajęcia, tak? Było kilka takich ważnych momentów. Co roku zastanawiamy się, czy przyjdą dzieci i będą chciały tańczyć. Czy zbudujemy kolejną grupę? Czy ci, którzy tańczą, nie odejdą, bo mają ważniejsze zajęcia, tak? Czy ja, wybierając się na jakieś mistrzostwa, będziemy w stanie tak zorganizować wszystko, żeby zyskać odpowiednie środki finansowe i organizacyjne, żeby tam po prostu pojechać, tak? Był okres, kiedy zmieniała się również ustrój polityczny. I też nie wiadomo było, w którym kierunku Polska pójdzie. Czy pójdzie bardziej w regionalizm, a my nie jesteśmy zespołem regionalnym, bo trudno w Gorzowie o zespoły regionalne. Czy takie zespoły tego typu, jak my, zespoły pieśni tańca czy tańca ludowego, będą utrzymane i będą dotowane przez państwo, czy nie? Była też w Gorzowie taki moment. W ogóle Młodzieżowy Dom Kultury był postrzegany jako placówka niepotrzebna. I to wywołało bardzo duży stres, a przede wszystkim duży sprzeciw rodziców, bo w Młodzieżowym Domu Kultury jest około 1000 dzieci i młodzieży. To są ludzie, którzy mają stałe zajęcia, którzy przychodzą, którzy są kształceni, rozwijają swoje pasje, swoje możliwości, swoje artystyczne potrzeby. I nagle pokazało się, że może lepiej pojechać do Poznania na dobry koncert, niż utrzymywać w Młodzieżowym Domu Kultury z nauczycielami. I to był też taki moment, kiedy musieliśmy wystąpić wtedy jeszcze do Rady Miasta z takim protestem i właściwie nawet nie z protestem, bo wystarczyło pokazać, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. I to było kilka takich momentów. I oczywiście finansowe potem zmiany wszelkiego rodzaju. My jako Młodzieżowy Dom Kultury, jako Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, jako placówka oświatowa, nigdy nie byliśmy dofinansowani ze strony miasta. Dofinansowani w sensie działalności, którą prowadzimy. Nasze finansowanie ze strony miasta było takie, że mieliśmy placówkę utrzymaną i mieliśmy jako nauczyciele pensję. Pozostałe rzeczy, które należą do zespołu, czyli utrzymanie kapeli, czyli zakup strojów, organizacja koncertów, wyjazdów, wszelkiego rodzaju działalności, którą prowadzi zespół, spoczywało na rękach rodziców. Nigdy nie mieliśmy takiego dofinansowania, dlatego kiedy nastały czasy obecne i skończyło się takie dofinansowanie ze strony budżetu państwa tego różnego rodzaju form właśnie kultury, to my nie mieliśmy z tego większego problemu, ponieważ nigdy nie mieliśmy niczego tak naprawdę. I utrzymując placówkę tylko jako światową placówkę wychowania pozaszkolnego, zaczęliśmy rozwijać te formy współpracy z rodzicami. Powstało w 1994 roku, powstało nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, do którego należą rodzice i które do dzisiejszego dnia funkcjonuje i dzięki któremu mogliśmy tak naprawdę stanąć na nogi w dzisiejszych czasach. Jak obliczaliśmy finansowo, to mniej więcej jest pół na pół, czyli 50-50. 50% daje miasto, które utrzymuje placówkę i powiedzmy nas jako pracowników, a 50% daje stowarzyszenie, czyli cała działalność. To są kwoty około ponad półmilionowe. W tym zeszłym roku to było około 900 tysięcy, które zostało wpompowane tak naprawdę w zespół i w placówkę. To dają rodzice, więc ja uważam, że to jest dobra kooperacja. I to też jest taki duży sukces współpracy społeczeństwa naszego miasta i miasta Gorzowa.
2: Wspomniała pani o tym, że właśnie co roku zastanawiacie się, czy dzieci przyjdą. No i chciałem zapytać, no bo dużo się mówi, że współczesna, że obecna młodzież to wiadomo, tylko nawet nie komputery, teraz już tylko telefony, smartfony, że w ogóle młodzież się nie garnie do niczego. Jak to wygląda z pani perspektywy?
3: To znaczy my proponujemy rodzicom takich dzieci 6-7-letnich zajęcia ruchowe. Te zajęcia ruchowe oparte są o tańce, tak jak w naszym wypadku tańce ludowe. Tańce ludowe są formą ruchu.
2: Okej, ale czy te dzieci w ogóle chcą przyjść? Czy zobaczą, co jest do zaproponowania i zaczynają płakać i mówić
3: różnie bywa,
2: do rodziców?
3: Tak?
2: Ja już nie chcę.
3: No oczywiście, różnie bywa. Powiedzmy, przychodzą dzieci, najczęściej jest to wybór rodziców i to jest taka świadoma. Wczoraj nawet mieliśmy zebrania, teraz mamy zebrania z rodzicami w związku z jubileuszem i tak rozmawialiśmy z rodzicami. W zasadzie to, że jesteście tutaj jako członkowie zespołu, to jest wybór waszych rodziców. W większości przypadków tak jest. To rodzice proponują nam, jak widzą naszą przyszłość, co możecie robić, w jaki sposób możemy rozwijać się w życiu. Czyli to jest propozycja rodziców, więc tak naprawdę nasz apel idzie najpierw do rodziców, jeżeli chcecie. I macie możliwość taką, żeby być w zespole, a to jest fajna forma. Staram się pokazywać tą formę, tak? Czyli jesteśmy w mediach, bywamy w przedszkolach, bywamy na koncertach i przekonam rodziców do tego, że warto, to przyprowadzają dzieci, a dzieci różne, niektórym się podoba, niektórym mniej podoba się. My prowadzimy zajęcia przede wszystkim pod dzieci, czyli najpierw zajęcia zabawowe, formy takie, które im odpowiadają. Oczywiście chłopaki mają zdecydowanie gorsze podejście do tańcu, bo to nie jest męska forma ruchu. Natomiast sam taniec jest po prostu fajnym fizycznym zajęciem, no, tylko że trochę do tego dochodzi i estetyka. Natomiast rozwój fizyczny i cała, można powiedzieć tu o treningu tak naprawdę, należy do tych zajęć tanecznych, a to, że dużym sukcesem tak naprawdę folkloru i zespołu jest to, że możemy pokazywać się w świecie, bo zespół w 48 krajach na całym świecie, tam zostawiliśmy swoje ślady, tam reprezentowaliśmy nasz kraj i to, że razem trenujemy i możemy poczuć się Polakami, możemy pokazać się w świecie, to jest też nasz olbrzymi sukces i ja myślę, że rodzice to doceniają, natomiast dzieci, nie wiem. Na razie nie mamy większych problemów, ale zapraszamy już we wrześniu i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane przez cały czas.
2: To zaraz jeszcze porozmawiajmy, jak będziecie Państwo świętować te 45 lat.
3: Tak, rozpoczynaliśmy 29 kwietnia odliczanie 45 dni do głównego koncertu jubileuszowego 12 czerwca, który odbędzie się w Arenie, który przygotowujemy specjalnie na tą uroczystość. To jest duży koncert, chcemy pokazać duże formy taneczne, ponieważ nigdy nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z wielkich scen, a repertuar zespołu w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatańczyć wszystko tak naprawdę, to są 3 godziny samego tańca. To jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba połączyć niektóre formy, żeby jednak pokazać wszystkich małych artystów i dużych artystów i tych dorosłych i żeby to było ciekawe widowisko, satysfakcjonujące artystów, ale przede wszystkim społeczeństwo, czyli odbiorców. Wiadomo, że większość z tych odbiorców to są ludzie, którzy są związani, czyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. I fantastycznie, że jest, ale przychodzi też mnóstwo ludzi, którzy lubi tą formę ruchu. Dlatego 12 czerwca zapraszam Państwa już na duży koncert do Areny o 18, to jest piątek. Bilety są już na kubilecik.pl, także można śmiało sobie zakupić ten bilet. No i oczywiście robimy różne różnego rodzaju eventy w mieście, bo nie tylko sam koncert, tym samym koncertem żyjemy. 16 maja, co jest ważne i to chyba muszę powiedzieć, jubileusz budujemy jako społeczność naszego, naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa i dyrektorkę artystyczną zespołu Mali Gorzowiec.
3: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
4: SK Gorzów News.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowi goście, mogę powiedzieć, że ze świata mody, z wybiegów, Natalia Ślizowska, gorzowska projektantka oraz także Mirosław Drochomirecki, dyrektor MDK Witnica, mistrz florystyki. Witam Was serdecznie.
6: Witam.
7: Dzień dobry.
5: Natalia, no co ja mogę powiedzieć? Świat idą wici, wszędzie widać Ciebie i nie tylko. I byśmy zaczęli właśnie od tego, co jest świeże właśnie, co tutaj razem stworzyliście we współpracy. Niesamowity pokaz, przedstawienie nawet mogłabym powiedzieć, bo był pokaz w Kazachstanie. Ja bym chciała w ogóle zacząć od tego, żebyś powiedziała w ogóle, jak to się zaczęło, że Ty tam w ogóle pojechałaś? Skąd to się wzięło?
6: Dobrze. Ogólnie, no krótko mówiąc, zaczęło się z zaproszenia do Kazachstanu, właściwie od mojej serdecznej koleżanki, która jest modelką. I ona była tam specjalnym gościem i mogła po prostu zabrać projektanta z Polski. Akurat wybrała mnie, bo zawsze uważa, że moja sztuka jest bliska jej właśnie sercu i zdecydowałam się pojechać. Ale może zacznę od początku. No, pokaz to jedno, ale skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec. Kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Ja pamiętam, że byłam tak trochę zaszokowana. Mówię, kurczę, no folkowe ubiory, nigdy takiego nurtu nie poruszałam w swojej twórczości. No i co ciekawe, zapamiętam to do końca życia, że pan dyrektor tu właśnie mówi mi, co by tam chciał, jakby to wyglądało. Ja tylko powiedziałam, ale ja nie wiem, czy ja sprostam pana wizji, a on powiedział, to pani jest moją wizją.
5: O kurczę, zabrzmiało nieźle.
6: No i potoczyło się to tak, że przyjęłam to zlecenie.
5: Bo rozumiem, że to był, tak wejdę w słowo, zespół, trzeba było stroje na występy.
6: Tak, na występy, dokładnie. Piękny projekt w ogóle, którego tutaj Mirek jest pomysłodawcą, czyli ja, on zaraz opowie, co zawiera ten projekt. Ja powiem, że to nie tylko, znaczy no muzyka oczywiście, to najważniejsze, ubiory, koncerty i tak dalej. No ale pójdę dalej, skąd dalej ta kolekcja pełna, tak? No i robiłam to na przełomie roku i byłam trochę zła, bo zazwyczaj staram się kończyć swoje zlecenia, żeby nie przeciągać ich, ale tu nie było jakby możliwości, było to tak złożone zadanie i ja mam taką wróżbę, zresztą chyba większość ludzi, że jak coś się nie kończy w jednym roku, a przeciąga się na następny, to coś z tego jeszcze będzie i zawsze się mówi, że niekoniecznie oczywiście pozytywnego.
5: No właśnie, że to trwa się, nie kończy.
6: Tak, żeby się ciągnąć coś, no ale nie wiedziałam, że chodzi właśnie o to, że będzie się ciągnąć w ten sposób. No i przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? I, no ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle w mieszankę stylu polskiego folku plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie.
5: No niesamowita historia, powiem szczerze, bo to tak się wzięło niby trochę z niczego, a przy okazji właśnie takie wydarzenie i też nagroda, bo tam też zostaliście uhonorowani, to też no, ma ogromne znaczenie.
6: Tak, ja dodam oczywiście, że bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy, praktycznie kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach, a tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że po pierwsze dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu, zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. No i takie właśnie nagrody, no to jest ogromny sukces, bardzo miło, że zostaliśmy docenieni po prostu.
5: Niesamowita sprawa. Jeszcze ciebie, Natalia, dopytam, żebyś powiedziała troszkę więcej właśnie, bo to były co? To były suknie? To były właśnie jakieś połączenia takich szat? Jak to określić?
6: To bardzo różne rzeczy były. Powiedziałabym cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. Natomiast co ważne w tej kolekcji dla mnie było, no bo ja lubię tworzyć z tego, co jest gdzieś tam w zasięgu ręki i tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa i to była, miałam w życiu tylko dwie takie tkaniny. Jedną włożyłam do kolekcji hasiorowej, a tutaj do tej. Po prostu czasami są takie bardzo cenne materiały, które czekają na pewien moment i rzeczywiście stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, i tak dalej, także no, dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć, tworzyć, ale żeby to też było takie ładne, przyjemne i użytkowe przede wszystkim. No i myślę, że wyszła dosyć taka piękna kolekcja, którą zresztą w tym momencie jeszcze można jej fragment właściwie zobaczyć w witrynach na Hawelańskiej.
5: No właśnie, do tych jeszcze właśnie okien modowych powrócimy i popytamy. To jeszcze zostając właśnie przy tej kolekcji i przy super sukcesie, to teraz właśnie do pana dyrektora. Skąd się wziął tutaj, że pan się zgłosił akurat do Natalii? To tak panią gdzieś tam śledził w tych mediach?
4: Powiem tak, jak napisałem projekt Folk Fusion, właśnie w ramach projektu mieliśmy też mieć kostiumy sceniczne i szukałem projektanta właśnie lokalnego. Ja kojarzyłem, kiedyś oglądałem program, w którym była Natalia. Natomiast dostałem też polecenie od znajomych właśnie, że tak, Natalia na pewno to będzie dobry wybór. I tak okazało się, że kostiumy, które Natalia nam zaprojektowała i wykonała, są fenomenalne. Natomiast okazało się, że ta relacja poszła gdzieś dalej i właśnie tutaj razem pojechaliśmy do tego Kazachstanu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ już na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda.
5: To brzmi bardzo ciekawie, bo ja bym tak trochę pogłębiła. Ja zawsze jestem taka ciekawska, bo kwestia jest tego typu, kwiaty. Czy to są bukiety, czy jakieś takie w formie właśnie na suknię, czy na jakiś kombinezon, na strój, jakieś właśnie upięcia, gdzieś one są wkomponowane. Proszę tak szerzej trochę opowiedzieć.
4: Ja powiem tak, w związku z tym, że lecieliśmy bardzo daleko, to też był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem. folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różny inny suszony, ciekawy materiał roślinny. I założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy. Natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. No i okazało się, że tak naprawdę w ogóle nie mieliśmy czasu, żeby pojechać do lokalnej.
5: Czy w ogóle był czas?
4: Na nic nie było czasu. My byliśmy w pierwszy dzień, dolecieliśmy o 6 rano do hotelu, a o 10 nas odbierali.
6: Musieliśmy jechać już to na pokaz, piorunujące żeby cały dzień przygotowywać go. Tak dokładnie. To wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, bo wygląda zawsze to tak, że w większości pokazów jest tak, że spotykamy się wszyscy rano, tam wybiera się najpierw modelki, później się robi przymiarki, prasuje swoje rzeczy, w trakcie jest oczywiście próby są, bez ubiorów, tak, ale do muzyki danej i można, no to trwa cały dzień, tak, powiedzmy, wchodzimy tam o 10, pokaz jest o 20 czy o 22, więc tak to właśnie wygląda, to nie jest lekka sprawa, ale co ciekawe rzeczywiście, że pokazy trwają 3 dni, no niestety nasz był w pierwszy dzień, także prosto tak można powiedzieć z samolotu i nie zdążyliśmy ogarnąć tych kwiatów, ale myślę, że wyglądało to na pewno, no zresztą dużo osób widziało pięknie, no i oczywiście bardzo dziękujemy Akademii Dojrzałości z Witnicy, bo te panie, starsze panie, pomagały w przygotowaniu.
4: Robiły tą najtrudniejszą pracę, tak mogę powiedzieć.
6: Ponieważ elementów, tak, które były właśnie zastosowane tam.
4: To były czepce, to były właśnie...
5: Czyli nakrycia głowy.
4: Tak, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić te konstrukcje. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty, można powiedzieć, dla mnie, żebym ja już mógł to wykonać do końca. No i tutaj też kolejny problem logistyczny, jak to zabrać, bo
5: no
4: to
5: właśnie
4: wszystko
5: chciałam
4: jest
5: się
4: bardzo
5: zapytać,
4: dużo.
5: Bo to kruche mimo wszystko suszone gdzieś może się łamać, no właśnie, w czym to przewieźć?
4: W walizce.
5: Jednak walizce?
4: Nie było opcji.
6: Tak. Nasza taka ciekawostka, moja walizka i cała taka ogromna kolekcja z ciężkich tkanin, problem objętościowy też, no ale przede wszystkim wagi, a u Mirka z kolei objętość, ale waga
4: leciutka
6: prawie zero.
4: Walizka, a chyba było 12 kilo, a walizka była pełna po brzegi, więc faktycznie mieliśmy problemy logistyczne, ale to jest kolejna przygoda i można powspominać, co robimy na lotnisku.
6: Waga przekroczona i ubiory na siebie, tak?
5: No
6: to
5: jasno,
6: w ogóle jest, zawsze przewozimy zresztą do każdego pokazu na przykład kapelusze na sobie, bo pudło do kapeluszy jest ogromne, no kto by brał, to by było traktowane jako nawet nie wiem, czy nie większe niż bagaż ten mały, walizka podręczna. Więc to się wozi na sobie. Budzi to zawsze dużo radości wśród podróżujących, że ktoś
5: jakaś odmiana
6: ma kilka kapeluszy na sobie.
4: Właśnie o to chodzi, że to jest kilka kapeluszy na sobie
6: jeden
4: i
6: na
4: wszyscy zaglądają, także to było bardzo ciekawe.
6: To jest zawsze zabawne, są zawsze piękne wspomnienia. Ja zawsze zresztą mówię, co nam w tym życiu pozostało, jak nie kolekcjonować po prostu wspaniałe wspomnienia.
5: Tak, i przeżywać właśnie, brać udział w różnych wydarzeniach, które właśnie nam, ale też innym dają dużo radości. Czyli, Panie Mirku, rozumiem, że nikt, żaden jakiś suszek nie ucierpiał.
4: To znaczy, powiem tak, jak otworzyłem walizki, to byłem w szoku, że wygląda to tak dobrze. 95% wyglądało idealnie. Oczywiście ja miałem dodatkowy materiał, który jeszcze wykonywałem szybko, niektóre prace na miejscu, bo nie dałoby się wszystkich zapakować jednak do tych walizek. Więc część jeszcze na szybko pomiędzy tymi przymiarkami dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej. Natomiast świetnie to przeżyło i powiem jeszcze lepiej, przywróciło z powrotem do Polski. Właśnie teraz jest na część
6: jest na Hawelańskiej. Tak.
5: No to super, no
6: część,
5: to faktycznie,
6: oczywiście.
5: Jeżeli ktoś właśnie ma ochotę zobaczyć te piękne stroje, tą właśnie biżuterię roślinną, kwiatową, no to powinien jak naj, na spacer się wybrać właśnie ulicą Hadelańską.
6: Jeszcze tak, jeszcze dodamy, że oczywiście ubiory i kwiaty to nie wszystko, bo bardzo, bardzo istotna jest przecież muzyka.
5: No właśnie, tak, muzyka też jakieś wizualizacje.
6: Tak, mi zależało na tym zawsze, kiedy mam pokaz, zawsze staram się wejść w układ, że tak powiem, z lokalnym twórcą i po prostu przetransportować oryginalną muzykę, której nikt po prostu nie ma, bo mi się na przykład nie podoba, jak ludzie stosują coś, co jest radiowe, co jest takie popularne i zawsze chcę mieć tutaj coś, co będzie wyjątkowe. No i tu w tym przypadku oczywiście muzyka folk fusion, której twórcą jest kto?
4: Marek Zalewski.
6: O, i no pozdrawiamy Ciebie, Marku.
5: Znamy tutaj serdecznie. Tak, z kręgów teatralnych, tak, i też muzycznych właśnie.
4: Dokładnie, a Marek prowadzi z kierownikiem muzycznym naszego zespołu Folk Fusion i tutaj wykorzystaliśmy utwór Czerwone Jabłuszko, który był świetnie podbity. Z takiego tradycyjnego utworu można zrobić świetną muzykę, do której mogą iść modelki na światowym pokazie mody.
5: Bardzo dziękuję za przyjście.
6: Również
4: dziękujemy.
6: Dziękujemy.
5: Jeszcze na koniec przedstawię, że moimi gośćmi była Natalia Ślizowska, projektantka mody, oraz Mirosław Drochomirecki, dyrektor MDK Witnicy i mistrz florystyki.
6: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
5: Do usłyszenia. A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
7: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Nowa Park na pierwszym poziomie.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. Radio SK. No hesitation if you step.

0: sytuacja?
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.